0: Minęła trzecia.
1: W środę Wielkopolska pod wpływem niżu. Z północnego zachodu będzie docierać chłodniejsze powietrze, cieplej tylko na południowym wschodzie regionu. Zachmurzenie duże i całkowite, deszczowo, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu województwa, maksymalnie termometry wskażą od 12 na północy do 21 na południowym wschodzie Wielkopolski i tam pojawią się rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dzień potrwa 15 godzin i 13 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 33 minuty.

0: Minęła czwarta.
1: W środę Wielkopolska pod wpływem niżu. Z północnego zachodu będzie docierać chłodniejsze powietrze. Cieplej tylko na południowym wschodzie regionu. Zachmurzenie duże i całkowite. Deszczowo, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu województwa. Maksymalnie termometry wskażą od 12 na północy do 21 na południowym wschodzie Wielkopolski. I tam pojawią się rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dzień potrwa 15 godzin i 13 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 33 minuty.

zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu województwa. Maksymalnie termometry wskażą od 12 na północy do 21 na południowym wschodzie Wielkopolski i tam pojawią się rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dzień potrwa 15 godzin i 13 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 33 minuty.

0: Twoje miasto, twoja muzyka, twoje radio. MC Radio. Miejska fala informacji.
1: Nope.
2: Didn't think so.

nie warto. Jestem z Polski i mam nut jesienny, znów bezsenny. Lubię tylko brudne bębny, smutne gęby. W negocjacjach z Duchem Świętym, jakie brandy, ziom, olej mi lepiej wódkę z Biedry. Idzie wrzesień,

MC Radio Poznań. Gramy dla ciebie tak. I tak. Man, I feel like a woman. Tak też.

Viva la vida, czyli viva życie, viva to życie, nie viva życie, a viva seniorzy, też jest taka impreza w Poznaniu. 25 minut po szóstej, Sebastian Kończak, dzień dobry, środę mamy, ktoś zauważył? 10 stopni o poranku.

Nie zrozumcie mnie źle, jest już 6:32. O, nawet się zrymowało. Jak nam dzisiaj z tą pogodą będzie? No, przed nami pochmurny dzień raczej, z przelotnymi opadami deszczu. A tak porządnie to powinno popadać dopiero jutro. Znowu się przesunęło.

Byliśmy w Barcelonie z Pektusem, śpiewali, że szczęście jest tak blisko, właściwie to jeszcze tylko dwa dni i nastąpi szczęście. Oczywiście mowa o weekendzie, bo dopiero co był, taki nieco wydłużony, a teraz będzie już następny zwykły. A tymczasem za 18 minut będzie siódma, jest środowy poranek, śpiewa Céline Dion.

Badam, to Robbie Williams podróżował do Mendeley, a my podróżujemy razem z wami do pracy, szkoły, czy gdzie tam się rano wybieracie, może nawet na zakupy, nie wiem, jakaś promocja jest albo coś. Za 10 minut będzie godzina 7, za chwilę pan Jacek zaśpiewa, Jacek Stachurski, o którym znowu zrobiło się głośno, bo on szykuje nową płytę, wydał nowy kawałek i jest to naprawdę bardzo dobry numer, jak zresztą na twórcę wielu fantastycznych hitów, które znają całe pokolenia Polaków, przystało. Nowy utwór nosi tytuł po prostu Ty, no i jest to miłości, a jakże?

No takiego numeru to chyba się nikt nie spodziewał. Shakira, Ed Sheeran i Bile. To nowy rozdział w życiu Shakiry, podsumowujący jej osiągnięcia muzyczne na przestrzeni lat. To już ponad 20 lat ma ten numer Hips Don't Lie. W ramach jubileuszowego z projektu Spotify Anniversary został nagrany. Celebruje on najważniejsze momenty w karierze właśnie Shakiry. Gratulujemy, jest dobrze. A teraz Sianda Pal, Meghan Trainor, CNCO i Hey DJ! A DJ informuje, że za 3 minuty będzie 7.

0: No i jest siódma.
1: Środa, 6 maja, wiadomości MC Radia, Aleksandra Włodarczyk. Interwencja policjantów w Poznaniu, podczas której zmarł 40-latek, została nagrana. Funkcjonariusze mieli kamery nasobne. W poniedziałkowy wieczór policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który według relacji rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Andrzeja Borowiaka, przeszkadzał w interwencji.
2: Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał tych próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność.
1: 40-latek mimo reanimacji zmarł. Sprawę wyjaśniają oficerowie z Biura Kontroli Wewnętrznej. Do Poznania przyjechali też funkcjonariusze z Komendy Głównej w Warszawie. 40-latek był dobrze znany policjantom, był notowany za kradzieże.

0: która ich przerosła.
1: Uczestnicy protestu powoływali się na relacje anonimowych świadków, według których zastosowanie siły wobec mężczyzny nie było potrzebne. W Kórniku rozpoczyna się dziś druga międzynarodowa konferencja Badania i praktyka w ekologii lasu, organizowana przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Przez 5 dni naukowcy z kraju i zagranicy będą dyskutować o kondycji lasów, od lokalnych zmian siedliskowych po globalne skutki zmian klimatu. O szczegółach Grzegorz Łukawiak.
2: W programie znalazły się wystąpienia dotyczące m.in. odporności drzew na suszę i ekstremalne temperatury, znaczenia różnorodności genetycznej, roli mikroorganizmów glebowych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak teledetekcja czy analizy big data. Nie zabraknie tematów bardziej zaskakujących, jak wpływ płci roślin na ich funkcjonowanie, czy pamięć klimatyczna zapisana w systemach korzeniowych. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do młodych naukowców, studentów, doktorantów i badaczy na wczesnym etapie kariery. Oprócz sesji wykładowych zaplanowano warsztaty. Uczestnicy wyjadą także poza salę konferencyjną. W planie jest sesja terenowa w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie teoria spotka się z praktyką w naturalnych warunkach.
1: Więcej informacji z Poznania i okolic na stronie www.mcradio.pl.
3: Okazuje się, że jest chłodniej niż wczoraj. Nad Poznaniem sporo chmur. Ciśnienie spada, przyda się kawa.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.
5: Sport, Grzegorz Hałasik, dzień dobry. Reprezentacja polskich hokeistów na lodzie przegrała w Sosnowcu z Kazachstanem 2-3 w meczu trzeciej kolejki Mistrzostw Świata pierwszej dywizji. Do elity awansują 2 zespoły. Polacy mają jeszcze szansę, ale muszą wygrać pozostałe mecze. Jutro z Japonią i w piątek z Litwą oraz liczyć na zwycięstwa Kazachstanu z Ukrainą oraz Francją. Arsenal awansował wczoraj do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, pokonując w Londynie Atletico Madryt 1-0. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Dzisiaj o finał w Monachium zagrają Bayern i Paris Saint-Germain. Francuski zespół pierwszy mecz wygrał u siebie 5-4. W kraju odliczamy czas do końca sezonu Ekstraklasy. Lech na dobre zadomowił się na prowadzeniu tabeli i ma 6 punktów przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze, który ma mecz zaległy. Do końca sezonu zostały 3 kolejki, mówi Robert Gumny.
6: To Górnik patrzy na nas, a nie my na Górnik, także jak oni się pomylą, to ich problem. My mam nadzieję, że się nie pomylimy do końca sezonu i wygramy wszystkie mecze.
5: W piątek o 20:30 kolejarz zagra przy Bułgarskiej z Arką Gdynia. Tymczasem Tomasz Wichniarek został dyrektorem sportowym Arki, zastępując Serba Velijko Nikitowicza, który ma przejść do Motoru Lublin. Wichniarek 7 lat był skautem i szefem skautingu w Lechu Poznań, pracował też w poznańskiej Warcie, a ostatnio był dyrektorem sportowym Widzewa. W regionie derby drogi krajowej nr 92 dla Wiktorii Września. W ostatnim meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski na szczeblu wielkopolskim Wiktoria wygrała u siebie z Unią Swarzędz 4-1. W półfinale zespół z Wrześni zagra z Orłem Kawęczyn z piątej ligi. W drugiej parze spotkają się trzecioligowa Polonia Środa Wielkopolska i czwartoligowa Korona Piaski. Mecze o finał 20 maja, a kolejne wiadomości sportowe Radia Poznań za godzinę. Do usłyszenia.
4: Twoje miasto, twoja muzyka, twoje radio. MC Radio 102 i 7 FM Poznań. Miejska fala informacji.

Jakby jakaś dama dostała telefon od Phila Collinsa zapisany na karteczce, to raczej by go nie zgubiła. Don't lose my number, to oczywiście Phil Collins śpiewał o poranku. Za chwilę Felix Jen, potem Giant Rooks. No i spojrzymy, co dzieje się na ulicach w Poznaniu i pod Poznaniem. Zatem jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, to proszę pisać przez naszego MC radiowego Messengera. Jest 10 minut po godzinie 7. Sebastian Kończak, dzień dobry. O poranku w środę.

0: Want It Back to skącika z naszymi nowościami. Giant Rooks, jest 16 minut po godzinie 7 w środowy poranek. Sprawdzamy, co się dzieje na ulicach pod Poznaniem. Tutaj spokój, A2, S5, S11, wszędzie przejezdne, wszystko na bieżąco. Pod Poznaniem tylko zator na rondzie w Tarnowie Podgórnym, tradycyjnie kierunek Poznań. Poza tym jeździ się naprawdę całkiem nieźle i chciałbym, żeby to zostało jak najdłużej, ale wiem, że pewnie za pół godziny już taka kulminacja tradycyjna poranna nastąpi. Jeśli teraz nie chcecie stać w korkach, to jest dobry moment, żeby wyjechać, aczkolwiek korki już gdzieniegdzie są, na przykład między Murawą a Połabską na ulicy Lechickiej, na Niestachowskiej do Świętego Wawrzyńca korek już od Wojska Polskiego, na Lutyckiej przy przejeździe kolejowym na Woli też korkowo, korkuje się również Dąbrowskiego przed zjazdem w Świętego Wawrzyńca, czyli przed ogrodami i przed ulicą Polską. We wschodniej części Poznania korek już na Podwalu do Śródki, a poza tym jeszcze źle się wjeżdża do Poznania od strony Lubonia. Dawajcie znać przez naszego MC radiowego Messengera, jak tam wasza droga do pracy, szkoły, czy gdzie tam o poranku jedziecie. Będziemy wdzięczni za wszystkie informacje, żebyśmy mogli je potem oczywiście innym kierowcom przekazać.
1: MC Radio 102,7 FM.

ja sobie tutaj siedzę i słucham, jak Len Marlin śpiewa, że sobie tutaj siedzi. Sitting down here, za chwilę Oscar Sims, potem Sergio Mendes i Black Eyed Peas, no i oczywiście informacje o pogodzie, bo to na pewno wszystkich interesuje, którzy z niepokojem wyglądają przez okno i zastanawiają się, dlaczego rano już dawno powinno być jasno, a jest jakby ciemno.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
2: 7.33 na zegarze. Ciemno, bo mnóstwo chmur i dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie duże. Miejscami możliwe przejaśnienia, ale też miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Maksymalnie na termometrach zobaczymy między 12 a 21 stopni. To tak w całej Wielkopolsce ma wyglądać sytuacja. W Poznaniu ma być około 18. Teraz jest 11 i sporo chmur faktycznie na niebie. Biometeo niekorzystne z powodu właśnie tego pogorszenia pogody. I to kilkudniowego.
3: MC Radio 102,7 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

And for love's sake, each mistake, oh,

Twardy, solidny jak skała, Ashford Simpson oczywiście na 102,7 FM w MC Radio Poznań. Za 19 minut będzie godzina 8, za 4 minutki na naszej antenie kolejny raport z dróg. Zatem jeśli widzicie coś niesamowitego na swojej trasie, dajcie znać przez naszego MC radiowego messengera. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Jam.
1: 7.45, czas na Moto MC. Nic tam nie piszecie, żeby coś się działo w Poznaniu i okolicach, jeśli chodzi o drogi, trasy, korki, wypadki, zdarzenia, niespodziewane remonty i tak dalej, i tak dalej. Zatem chyba wszędzie w normie jest. Jeśli chcecie dojechać do Poznania, to uprzedzamy, że S11, S5 i A2 przejezdna na bieżąco, więc spokojnie można tamtędy śmigać. Uważajcie na utrudnienia w Czerwonaku. Tutaj pewnie kolejny dzień będą dłubać przy łataniu dziur w jezdni, ale to dobrze, bo potem będzie się jeździło przynajmniej troszkę lepiej. W samym Poznaniu natomiast, jeśli jedziecie od strony Lubonia, to utkniecie w Armii Poznań. Na wydukcie Górczyńskim korek zaczyna się w tym momencie już przed ulicą Ostatnią. Kiepsko wygląda też dojazd do ronda Starołęka od strony Hetmańskiej. Od drogi Dębińskiej już trzeba będzie postać. Zresztą na Starołęckiej też wcale sytuacja dobrze nie wygląda. Na trasie katowickiej do ronda Rataje korek, na Jana Pawła II do Baraniaka korek, na Podwalu do Śródki korek jeszcze przed wiaduktem kolejowym się zaczyna. Spore korki również na Bałtyckiej i na Lechickiej, tutaj oczywiście w rejonie mostu nad Wartą. Do tego jeszcze między Murawą a Puławską na Lechickiej także korek w stronę ronda Obornickiego wyłącznie. W Niestachowska do Świętego Wawrzyńca zawalona od Alei Solidarności. Na Świętego Wawrzyńca też postać trzeba, podobnie jak i na Dąbrowskiego do Ogrodów i ogromne korki również na Lutyckiej przy Woli na przejeździe kolejowym. W południowej części Poznania korki na Królowej Jadwigi, narzeczonej już Hetmańskiej w stronę ronda Starołęka, ale Hetmańska też zatkana od Głogowskiej do Arciszewskiego. Wszystkie dojazdy do centrum Poznania również dosyć mocno zatłoczone. Najgorzej aktualnie wyglądają Księcia Mieszka, Pułaskiego, Roosevelta i Aleja Niepodległości. Korki także na Wyszyńskiego, na zwężonym moście Chrobrego. Garbary również dosyć mocno zatłoczone. No generalnie poranny szczyt komunikacyjny w pełni. To jest właśnie ta godzina, kiedy jeździ się po Poznaniu najgorzej.
2: MC Radio 102,7 FM.

0: Reklama.
1: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tuje szmaragd 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
0: Reklama.

0: mnie to zawsze jest za krótki sen. Daria z Dawidem śpiewali za 5 minut, godzina 8.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
0: A my rozpoczynamy kolejną odsłonę naszej zabawy. Po poniedziałkowej i wtorkowej czas na zabawę środową. Oczywiście bez zmian odgadujemy tajemnicze dźwięki w MC Radiu. Wróciliśmy do odgadywania zagadek muzycznych. Całkiem nieźle wam poszło wczoraj i przedwczoraj, aczkolwiek wiele pomyłek było, bo niektóre piosenki mają charakterystyczne dźwięki i czasem nawet mogą być wykorzystane właśnie do piosenek kilku. Tak to już jest w życiu, że nie wszystko jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Natomiast oczywiste jest to, że stówka Il Padrino czeka na kogoś, kto prześle mi tytuł i wykonawcę tego utworu.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radiu.
0: Na przesłać można SMS-em 7148, hasło MC Radio na początku, albo przez naszego MC Radiowego Messengera, dopisując swój numer telefonu. A teraz Freddy śpiewa, grupa Queen, I Want to Break Free. Za 4 minuty, godzina 8, środowy poranek z MC Radiem Poznań.

0: Jest ósma.
1: Środa, 6 maja. Wiadomości MC Radia Aleksandra Włodarczyk. Trwa maturalny maraton. Dziś egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Przeważająca większość maturzystów, ponad 95%, wybrało język angielski, informuje Martyna Szymczakowska.
2: Matura z języka obcego na poziomie podstawowym trwa 120 minut i jest tym egzaminem, z którego zdający każdego roku osiągają najlepsze wyniki. Dlatego dla większości maturzystów to najprzyjemniejszy egzaminacyjny dzień.
3: Miejmy nadzieję, że to będzie na spokojnie i idziemy dalej.
4: No dobrze, no angielski nie jest zbyt trudny, tak? Może przed tym rozszerzonym coś tam trzeba będzie powtórzyć, a to podstawa to na spokojnie.
2: Egzamin składa się z kilku części, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Arkusz sprawdza umiejętności takie jak rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
2: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym, z których wyniki w dużej mierze liczą się przy rekrutacji na studia.
1: Odwołany przez Jacka Jaśkowiaka, były zastępca prezydenta Poznania założył stowarzyszenie Poznań Jutra. Jak dowiedział się nasz reporter Adam Michalkiewicz, we władzach są także radni Koalicji Obywatelskiej.
6: Już po odwołaniu Mariusz Wiśniewski zapowiadał, że będzie aktywny i że wiosną przedstawi, w jakiej formule będzie się to odbywało. Stowarzyszenie jest już zarejestrowane.

0: zatrzymało naczelnika podejrzewanego o korupcję. List od chorych dzieci dostał wczoraj wiceprezydent Poznania. Pretekstem był Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Członkowie Poznańskiego Stowarzyszenia Żurawinka stanęli przed Urzędem Miasta, by opisać trudną codzienność związaną z całodobową opieką nad chorymi dziećmi. Jak mówili, po ukończeniu 25 roku życia takie osoby często trafiają do domów pomocy społecznej, gdzie nie są w stanie właściwie się nimi zająć.
1: Koniec szkoły oznacza, że uczniowie znikają. Wsparcie osób dorosłych ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością nie jest u nas absolutnie systemowe.
2: Część osób trafia do DPS-ów, które nijak nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tam nie ma pracowników wykwalifikowanych.
0: Więcej informacji z Poznania i okolic na stronie www.mcradio.pl.
3: Powyżej 10 stopni. Poranek pochmurny, spadek ciśnienia. MC Radio. Miejska fala informacji.

Jak dobrze być trzeźwym. Tak sobie czytałem ostatnio, ilu nietrzeźwych kierowców policjanci złapali w długi majowy weekend. I to są jakieś przerażające liczby, naprawdę. Ja nie wiem, jak tak można, ale jest na to jakieś takie chyba wciąż społeczne przyzwolenie, że przecież kto komu po jednym piwku zabroni. I przecież nic mi nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Zasada jest prosta. Cokolwiek piłeś, nie jedź. I tyle. Nieważne ile. Po prostu nie i koniec. Ale dopóki się tego nie wypleni, plus tych wszystkich promocji z marketów, co dają 12 plus 12 gratis, no to tak będziemy sobie żyli. Jeszcze ten alkohol na stacjach benzynowych, to już jest w ogóle jakaś masakra. To tyle z mojego moralizatorstwa, a tymczasem wracamy do rozrywki. 8 po 8, Michael Jackson.

0: każdy z nas mógłby sobie pośpiewać taką piosenkę jak Ray Dalton. Chcę być tylko szczęśliwy, I just wanna be happy. A przecież nic oprócz szczęścia nie potrzeba. No, może błękitnego nieba jeszcze. Jak śpiewali w piosence Manam, a potem Golden Life. Zbliża się 8:15. Co nam tu Karolina napisała? Karolina pisze, że korkuje się most Lecha w kierunku Lechickiej na prawym pasie. Karolina potwierdza moje doniesienia, że chyba tam wreszcie te dziury łatają, bo tam, nie wiem czy pamiętacie, był remont niedawno mostu Lecha w obu kierunkach, a zostawili taki jeden pas połatany masakrycznie dziurami. Tam ona faktycznie na tym prawym pasie jadąc w kierunku Lechickiej można koło zgubić, dlatego ja zawsze jadę lewym. Nie cierpię jechać prawym, bo tam można się nieźle wytrzęść, no to może wreszcie coś tam robią, więc chwilę pocierpimy i będzie dobrze. A tak poza tym, czy coś się dzieje ciekawego w Poznaniu i okolicach? Nie, no dajcie spokój, nic specjalnego aktualnie się nie dzieje, oprócz tradycyjnych i standardowych porannych korków, zatem zestaw obowiązkowy tak zwany. Na szczęście na S11 jest piątce i A2 nic się nie dzieje, korek w Tarnowie Podgórnym na Krajowej 92 to jest już oczywiście poranna norma. Normą jest również dojazd do Poznania od strony Lubonia, tam już od ulicy 3 Maja stoi cała Armii Poznań. Na wiadukcie Górczyńskim korek zaczyna się przed ulicą Ostatnią, korkowo też na Hetmańskiej, od Drogi Dębińskiej do Ronda Starołęka, w tym korku stać będziecie na pewno. Do tego trasa katowicka do Ronda Rataje, Podwala do Śródki już jest zakorkowane od Centrum Ogrodniczego Zawady. Mamy też korki na Wyszyńskiego do Garbar, bo tam jest oczywiście zwężony most Chrobrego. W północnej części Poznania postoicie sobie na wspomnianej już Lechickiej, ale też korkowo na Lechickiej między Murawą a Pułapską w obu kierunkach. Na Niestachowskiej korek do Alei Solidarności do Świętego Wawrzyńca. Ja Dąbrowskiego też stoi od zjazdu w Lutycką przed ulicą Polską. Lutycka też oczywiście mocno zakrokowana. No i wszystkie dojazdy do centrum Poznania o tej porze też nie najlepiej wyglądają. Księcia Mieszka Pułaskiego, Aleja Wielkopolska, Roosevelta, Aleja Niepodległości. Na tych wszystkich ulicach szykujcie się na postój. Kiepsko dzisiaj też wygląda Królowej Jadwigi i Droga Dębińska i Garbary jeszcze też przy okazji. Pamiętajcie też, że od długiego majowego weekendu i tak będzie przez najbliższe jeszcze 2,5 tygodnia nieprzejezdna jest ulica Słowiańska na wprost przez Murawę. Tam trwa remont torowiska tramwajowego i wymiana nawierzchni. Będzie można wygodnie przez to torowisko przejeżdżać. Teraz Słowiańską na wprost nie przejedziecie przez Murawę. Trzeba jechać objazdami albo przez Rondo Solidarności, albo przez Winogrady. Tam trzeba nawrotkę przy Orlenie zrobić. Dawajcie znać przez naszego MC radiowego Messengera, jeśli jeszcze macie jakieś interesujące informacje po drodze do szkoły bądź pracy.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Mario G, jeden z jego największych hitów, Sanszym. Gramy wam na antenie MC Radia Poznań na 102,7 FM. Za chwilę u nas Kuba i Kuba zaśpiewają, że już dość. A teraz są 24 minuty po godzinie 8 i przypominamy naszą dzisiejszą poranną dźwiękową zagadkę.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radiu.
0: A odgadujemy dźwięk z piosenki. Jeśli poznacie piosenkę, to proszę oczywiście wysłać mi tytuł i wykonawcę na numer SMS-a 7148 z hasłem MC Radio na początku albo przez naszego MC Radiowego Messengera. Zawsze można dostać ode mnie stówkę do wydania w restauracji Il Padrino. Oczywiście będzie to tylko jedna osoba, bo wszystkich nie dam rady nagrodzić, ale oczywiście trzymam kciuki, żeby komuś się udało zmierzyć z tym dzisiejszym zagadnieniem.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.

0: Jak Jagger ruszali się Maroon 5 z Christiną Aguilerą. A propos Rolling Stones, słuchajcie, wydali wczoraj nowego singla. Tak jest, nie przesłyszeliście się. In the Stars, tak nazywa się ich nowy numer, jest zapowiedzią nowej płyty. Album Foreign Tongues ukaże się 10 lipca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: A w Poznaniu pada sobie deszczyk, pada sobie równo. Raz pada na trawę, raz pada na chodnik albo na ulicę na przykład. I tak dzisiaj może troszeczkę popadać. Większe opady deszczu spodziewane są na jutro. Dzisiaj jeszcze mniej deszczu, więcej chmur. Od czasu do czasu również będą przejaśnienia, maksymalnie na termometrach 18 stopni. Idzie do nas ochłodzenie jutro w związku z nadchodzącymi deszczami. Już ma być tylko 13, ale za to weekend znowu zapowiada się ciepły.
3: MC Radio 102,7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Była piosenka o ruchach Jaggera, była informacja, że Stonesi wydali wczoraj zupełnie nowego singla, a teraz o Rolling Stonesach. Włosi śpiewają.

0: You win again, czyli wygrywamy z najlepiej z MC Radiem Poznań na 102,7 FM. A co wygrywamy? No na przykład stówkę do wydania w restauracji Il Padrino. A jak wygrywamy? Biorąc udział w naszej porannej zabawie, w której odgadujemy piosenkowe dźwięki. Przypomnę dźwięk po raz ostatni.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radiu.
0: Także słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Kto tak mówił? No, proszę sobie przypomnieć. Dziękuję. Jak już sobie przypomnieliście, to chwała wam. A jak nie, no to... Boże, no... Trzeba zapytać starszych znajomych może po prostu. Tę piosenkę też można zapytać starszych znajomych, chociaż młodzież też na pewno doskonale kojarzy. Jeśli zatem będziecie mieli pomysł na tytuł i wykonawcę tego dźwięku, który za chwileczkę usłyszycie, to proszę go do mnie wysłać. To już ostatnia szansa, żeby dołączyć do porannej zabawy. 7148 hasło MC Radio na początku i nasz MC Radiowy Messenger. Czekam na wasze zgłoszenia. Stówka do Il Padrino. Także czeka dzisiejszy dźwięk z telewizora. Brzmi tak.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radiu.
0: To jest ta siła przyzwyczajenia, nie z telewizora, a z płyty kompaktowej. O, także powodzenia, trzymam kciuki.

0: Right, śpiewał pan Jamiroquai. To jest oczywiście MC Radio Poznań na 102,7 FM. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na ulicach, bo to już się 8:45 zbliża. A poranek dzisiaj przebiegł spokojnie, bez niespodziewanych utrudnień. Jest piątka, jest jedenastka, dwójka, tutaj wszystko przejezdne na bieżąco. Uważajcie na drogowców na drodze krajowej numer 92 w Nekli. Korki w obu kierunkach, oni tam dziury łatają i bardzo dobrze, kiedy się trzeba, bo przecież momentami tą drogą naprawdę źle się jedzie, a momentami jest gładko, bo został wymieniony asfalt swego czasu. Kiepsko oczywiście cały czas w Tarnowie Podgórnym na rondzie, ale to też nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Uważajcie też w Czerwonaku, tam też miejscami się korkuje, bo oni też tam cały czas walczą z dziurami. W tym tygodniu na całej długości właściwie przez Czerwonak i Kozie Głowy dziury łatają, potem ponoć przenoszą się do murowanej Gośliny. Korkowo mamy na dojeździe Bałtycką do Chlonda, a także do mostu Lecha. Przed mostem Lecha od strony Lechickiej spokój. Na Lechickiej za to korki między Murawą a Połapską. Cały czas turbokorek na alejach, nie na alejach, tylko na Niestachowskiej do Świętego Wawrzyńca. Za Alejami Solidarności zaczyna się oczywiście tenże korek wspomniany. Korkowo też na Bukowskiej do Przybyszewskiego, kierunek centrum. Cały czas również spory zator na Lutyckiej przy przejeździe kolejowym na Woli. Śródka zakorkowana od Podwala. Do tego mamy jeszcze kolizję na Jana Pawła II przed Baraniaka i korki w tamtym rejonie. Korkowo też jest na Hetmańskiej do ronda Starołęka w obu kierunkach. Kiepsko wygląda dojazd trasą katowicką do ronda Rataje. Przejazd przez Armii Poznań w Luboniu do Poznania też wygląda bardzo źle. Źle jest cały czas na wiadukcie Górczyńskim. Tutaj korek jeszcze przed ulicą Ostatnią, no i wszystkie dojazdy do centrum Poznania także mocno zatłoczone. Niektórzy pewnie się wystraszyli tych chmur i stwierdzili, jak będzie padać, biorę samochód. A w deszczu też poza tym niektórzy kierowcy kompletnie nie wiedzą, jak się odnaleźć na drodze, więc troszkę ten ruch bardziej wzmożony dzisiaj z powodów również pogodowych.
1: MC Radio 102,7 FM.

Lula za każdym razem śpiewa na 102,7 FM w MC Radio. A propos polskich wykonawców, to wiemy już, kto wystąpi na tegorocznym pikniku na fest. To impreza organizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na scenie na Cytadeli przy Dzwonie Pokoju. Będzie można posłuchać niesamowitych gwiazd. To będzie 20 dzień czerwca. W samo południe festyn z miasteczkiem samorządowym. Będzie strefa cateringowa z food truckami, strefa chilloutu, a także muzyczne gwiazdy, wśród których zagrają i zaśpiewają Raz, Dwa, Trzy, Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska, a także nasza tutaj cudowna gwiazda Małgorzata Ostrowska. I tak się właśnie będzie działo, więc rezerwujcie sobie terminy 20 czerwca. Polecamy piknik na fest na Cytadeli przy Dzwonie Pokoju. Za 6 minut 9. Nick Cayman. I

0: Jest już 9:00.
1: Środa, 6 maja. Wiadomości MC Radia. Aleksandra Włodarczyk. Interwencja policjantów w Poznaniu, podczas której zmarł 40-latek, została nagrana. Funkcjonariusze mieli kamery nasobne. W poniedziałkowy wieczór policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który według relacji rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Andrzeja Borowiaka, przeszkadzał w interwencji.
2: Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał tych próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność.
1: 40-latek mimo reanimacji zmarł. Sprawę wyjaśniają oficerowie z Biura Kontroli Wewnętrznej. Do Poznania przyjechali też funkcjonariusze z Komendy Głównej w Warszawie. 40-latek był dobrze znany policjantom, był notowany za kradzieże, włamanie, rozboje, groźby czy zniszczenia mienia. Po tym tragicznym wydarzeniu wczoraj przed siedzibą wielkopolskiej policji anarchiści skandowali "Policja morduje". W proteście uczestniczyło około 30 osób. Jak mówił Łukasz Weber z Federacji Anarchistycznej Poznań, protestujący domagają się opublikowania nagrań z kamer przy mundurach policjantów.
3: Policja morduje!
4: Chociaż część nagrania, które by wskazywało na to, że ten mężczyzna rzeczywiście komuś przeszkadzał, a nie, że sytuacja była taka, że po prostu policjanci nie potrafili sobie poradzić z sytuacją, która ich przerosła.
1: Uczestnicy protestu powoływali się na relacje anonimowych świadków, według których zastosowanie siły wobec mężczyzny nie było potrzebne. W Kórniku rozpoczyna się dziś druga międzynarodowa konferencja Badania i praktyka w ekologii lasu, organizowana przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Przez 5 dni naukowcy z kraju i zagranicy będą dyskutować o kondycji lasów, od lokalnych zmian siedliskowych po globalne skutki zmian klimatu. O szczegółach Grzegorz Łukawiak.
5: W programie znalazły się wystąpienia dotyczące m.in. odporności

0: się z praktyką w naturalnych warunkach.
1: Więcej informacji z Poznania i okolic na stronie www.mcradio.pl.
2: Wygląda na to, że wygląda słońce. Kilkanaście stopni ciepła. Idzie ochłodzenie. Niepotrzebnie idzie.
3: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

To była Depesza od Depeszy. Personal Jesus, Depeche Mode, poranek z MC Radiem Poznań na 102,7 FM. Przypominam, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No, tak czasem trzeba żyć. A oprócz tego mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w całej Unii Europejskiej. A reszta świata to co? Już o bezpieczeństwo nie dba, czy jak? 10 po 9, Sebastian Kończak. Za chwilę rozwiązujemy naszą poranną zabawę. Bądźcie czujni.

0: Ueletamu, Masta KG, David Guetta, Akon, Shine Your Light, czyli rozbuśnijcie swoim światłem, a to światło nie was sprowadzi ku rozwiązaniu dobremu dzisiejszego tajemniczego dźwięku. Ładnie to powiedziałem? 17 minut po godzinie 9.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
0: Ależ dzisiaj mnie zarzuciliście odpowiedziami. Ja myślałem, że będziecie się powolutku rozkręcać i odzwyczajać od dźwięków z telewizora i odgadywania dźwięków z seriali, programów i innych bajek telewizyjnych. A tu proszę bardzo, zostałem zasypany lawiną dzisiaj wiadomości, aczkolwiek nie wszystkich prawidłowych, ale patrząc na te nieprawidłowe, no to muszę się zgodzić, że dobry słuch macie i dobrze kojarzycie, że w tamte rejony też można było dzisiaj troszeczkę zawinąć, ale jednak chodzi o zupełnie inny utwór. To oczywiście mówię do tych, którzy te nieprawidłowe odpowiedzi przesłali, bo ta większość, która przesłała prawidłowe, to teraz tylko czeka, czy akurat do kogoś teraz tego wymarzonego, wyjątkowego, jedynego mnie zadzwonię. To ja już wybieram numer, a na wszelki wypadek przypomnę jeszcze, jak brzmiała dzisiejsza piosenkowa zagadka. To była właśnie zagadka na dzisiaj, a to będzie telefon, który rozwieje wszelkie wątpliwości, jaki numer dzisiaj na naszej antenie będziemy grać już za chwileczkę, już za momencik, wszystko się okaże.
3: Halo? Dzień dobry.
0: Cześć Tadeusz, Sebastian Kończak, MC Radio się kłania.
3: Witam serdecznie.
0: Zobaczyłem twoje imię i skojarzyło mi się z dwiema sytuacjami.
3: Tak.
0: Pierwsza to taka słynna rymowanka z dzieciństwa. Pewnie znasz, Tadek nie jadek.
3: Jak najbardziej.
0: Jak tam u ciebie z tym niejedzeniem? Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Możemy o tym chwilę porozmawiać.
3: No, może rzeczywiście, kiedy byłem dzieckiem, to faktycznie to miało swoje zastosowanie. Natomiast obecnie...
0: Jak każdy
3: nie.
0: Chyba, jak
3: bardzo
0: każdy.
3: Lubię jeść, bardzo lubię jeść.
0: Czego nie cierpiałeś jeść w dzieciństwie?
3: To różnie bywało, ale... Chyba nie byłem fanem zupy jarzynowej przede wszystkim.
0: O, a ja szpinaku i brukselki. Zostało mi to do dzisiaj.
3: No proszę.
0: Chociaż szpinak w liściach lubię, ale jak widzę tą papkę taką, to od razu po prostu najgorszy koszmar dzieciństwa staje mi przed oczami. Druga sytuacja natomiast, Tadeusz, to był ten sympatyczny pan w kole fortuny, który opowiadał o nagrodach.
3: Faktycznie też nieraz mi to gdzieś tam za młoduch zwracano uwagę, że to też takie dosyć, no bo dzisiaj to już chyba dosyć jednak rzadkie imię powoli.
0: No właśnie, dlatego też mówię, a zadzwonię do Tadeusza, zapytam co słychać. A dlaczego Tadeusz? Pytałeś kiedyś rodziców?
3: Tak, oczywiście, mam imię po dziadku.
0: Okej.
3: Dziadek zmarł 3 lata przed moimi rodzinami, więc było to już dosyć dawno temu. Mhm. A mówiąc szczerze, tak naprawdę najbardziej jednak lubię, jak się mówi do mnie Tadziu, bo wtedy czuję się jakby tak troszkę młodszy niż bo Tadeusz, to brzmi tak jednak bardzo tak, jakoś tak dostojnie, poważnie.
0: Tak,
3: a
0: bardzo.
3: Ja tak lubię czuć się wiecznie młody.
0: Nawet Adam Mickiewicz napisał Pan Tadeusz.
3: Tak jest.
0: My też mamy tutaj Tadeusza w radiu, przy okazji pozdrawiamy. Natomiast ciebie, mój drogi, zapytam, sądząc po głosie, to pewnie pamiętasz jeszcze czasy tej piosenki, a zresztą no wiek
3: doskonale
0: teraz...
3: Doskonale pamiętam, doskonale kojarzę dyskoteka 8. klasa mniej więcej, to gdzieś tak.
0: Wiek nie gra roli, bo młodzież też się doskonale bawi do tego kawałka, a jest nim...
3: Jest nim oczywiście Hathaway i What Is Love.
0: Tak, chociaż dla nie wszystkich to było takie oczywiste. Tutaj mam odpowiedzi Snap, Rhythm is a Dancer, Dr. Alban, It's My Life, albo Daddy K, Wule Wuku Szeavek Mua. I faktycznie gdzieś tam tak można by się doszukać tych dźwięków w tych nagraniach. Ale tak, dzisiaj to był Hathaway, What Is Love. I jeden też, może pamiętasz, z tych takich nietypowych teledysków nagranych do tego utworu?
3: Tak, pamiętam taki zamek jakby właściwie, to był tak, gdzie tam oni tam biegali, jakoś tak,
0: ja akurat,
3: sobie przypominam.
0: Ja akurat miałem na myśli ten, w którym Jim Carrey wystąpił. Pamiętasz, jak oni jechali samochodem po różnych imprezach i tak tymi głowami machali?
3: A, tak jest.
0: Tak charakterystycznie?
3: Faktycznie,
0: tak to było jakoś
3: taka. Takiego.
0: Długa, bardzo imprezowa noc. Dla ciebie natomiast jest pobyt w restauracji Il Padrino, voucher o wartości 100 zł dla ciebie w prezencie.
3: Fantastycznie, bardzo wam dziękuję.
0: Bardzo proszę, do usłyszenia, Tadeuszu.
3: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: A kolejna odsłona tajemniczego dźwięku z Leszkiem Łukomskim już jutro od godziny 6 rano. Słuchajcie naszego porannego programu. No i bawcie się razem z nami. Nie wiem, czy będzie tak prosto jak dzisiaj. Nie wiem, co tam Leszek dla was przygotuje, ale przygotuje coś na pewno.
1: Sponsorem konkursu Tajemniczy Dźwięk jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: A dla tych wszystkich, którym się wydawało, że to jest coś innego, to teraz dowód na to, że to jest i jednak było właśnie to. What?

0: Tak kiedyś wszyscy śpiewali razem z Ingrid. To oczywiście jest MC Radio Poznań na 102,7 FM. A ponieważ zbliża się 9:30, to informacje o pogodzie będą.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: A dzisiaj to będzie tak przekropnie. Na termometrach teraz 12, maksymalnie ma być do 18. Jutro i w piątek chłodniej, jutro do 13, w piątek do 15. Znowu cieplej ma się zrobić od soboty, 18, niedziela 22, poniedziałek 23 i cały przyszły tydzień ma być pochmurny i deszczowy. I dobrze, niech w końcu popada, bo ile można z tą suszą żyć. Dzisiaj jeszcze dużo przejaśnień i opady deszczu, wyłącznie przelotne. Mocniej ma właśnie padać jutro. Tak przynajmniej na tę chwilę zapowiadają synoptycy. Czy im można wierzyć? Sprawdzimy w ciągu dnia.
3: MC Radio 102,7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

Jakie to piękne jest życie. Beautiful Life to oczywiście Fast Boy na 102.7 FM w MC Radio. To z naszej półeczki z nowościami. A propos nowości, to świat oszalał, gdy Rolling Stonesi wydali swój zupełnie nowy singiel. Stało się to wczoraj, proszę sobie wyobrazić. No i co? I album już 10 lipca się pojawi w sklepach. Tak właśnie, legendarny zespół podał informację, że 10 lipca krążek Foreign Tongues ukaże się właśnie od Rolling Stonesów. A teraz mamy zapowiedź. Czy wam się spodoba? Nie mam pojęcia, ale zagram wam go premierowo na antenie MC Radia właśnie teraz. The Rolling Stones in the Stars. Bardzo proszę. Mick Jagger i spółka.

0: MC Kolejosz Leszek Łukomski. Lech, wygrywając 1-0 z Motorem w Lublinie, dopisał sobie 3 punkty i to jest dobra wiadomość. Zdecydowanie złą wiadomością, a nawet powiedziałbym tragiczną, jest kontuzja Alego Golizadeha, który nagrał się w tym meczu zaledwie kwadrans i w 19 minucie na noszach musiał opuścić boisko. W jego miejsce wszedł Daniel Hokans, który notabene też tego meczu nie dograł do końca. A dlaczego? O tym powiedział na konferencji pomeczowej Niels Fredriksen.
1: Zdecydowaliśmy się na tego zawodnika w chwili, kiedy Ali musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Wiemy, że Daniel to jest bardzo szybki zawodnik, co przydaje się przy fazach przejściowych i takich właśnie momentów się wielu spodziewaliśmy. Z drugiej strony oczywiście liczyliśmy się z tym, że Daniel nie jest gotowy na 90 minut, więc wiedzieliśmy, że może zagrać około 45, może nieco więcej minut i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że później w dalszej fazie meczu ta zmiana będzie potrzebna i tak też się wydarzyło. Można powiedzieć, że w tym względzie było to zaplanowane. Mieliśmy tego świadomość, wpuszczając go też na boisko.
0: Kontuzja Alego Golizadeha okazała się niezwykle poważna. Zerwał on więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go przynajmniej 8-miesięczna przerwa. Tragedia irańskiego pomocnika, który ostatnio brylował w szeregach Kolejorza, jest potrójna. Po pierwsze, nie będzie mógł dograć do końca sezonu ekstraklasy. Po drugie, nie pojedzie na mundial z drużyną Iranu. A po trzecie i najważniejsze, Lech nie przedłuży z nim kontraktu, który kończy się w czerwcu. Perspektywa 8 miesięcy bez możliwości skorzystania z tak kluczowego gracza spowodowała, że włodarze klubu będą szukać kogoś innego na jego miejsce. To oczywiście wielka strata, bo Irańczyk ostatnio wręcz imponował swoją formą, a jednocześnie widać było, że wyrastał ponad naszą polską ekstraklasę. Nam pozostaje tylko życzyć jak najszybszego powrotu do zdrowia Alemu, podziękować mu za to, co zrobił na bułgarskiej i trzymać kciuki za jego dalszą karierę.
2: MC Radio 102,7 FM. Reklama. Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
3: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tuje szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
2: Reklama.

Posłuchajcie głosu swojego serca. To oczywiście niezapomniana Marie Fredriksson i Per Gessle, czyli duet Roxette. Po godzinie 10 rewelacyjny Paweł Czapczyk i jego równie rewelacyjny Ginący Świat. Zapraszamy po 10.15 konkretnie. Zaśpiewają dla was m.in. Dido, New Order, Aerosmith i LMFAO ze swoim wielkim imprezowym hitem. A ja już gorąco dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony poranek. Życzę wam dobrej środy. Sebastian Kończak, do usłyszenia. Zostawiam was z Zuzanną i nie tylko.

0: Jest już 10.
1: Środa, 6 maja. Wiadomości MC Radia. Aleksandra Włodarczyk. Rozpoczyna się matura z języka obcego. Tymczasem policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych, chociaż takie można było znaleźć jeszcze w trakcie trwania egzaminu. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
2: Śpiewanie barki czy hitów polskiego rapu to jeden z wymogów oszustów, którzy rzekomo oferują maturzystom przecieki z arkuszy egzaminacyjnych. Prawda jest inna.
3: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
2: Mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Tymczasem następny dzień arkusze pojawiły się w sieci, ale kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Chociaż w tym przypadku to raczej dane wyniesione przez maturzystów, którzy weszli na salę tylko po to, żeby zrobić zdjęcia arkuszom, ale sami nie mieli zamiaru kończyć pisać egzaminu.
4: Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego.
2: Mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: I już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstw związanych z maturami już po zakończeniu ostatnich egzaminów. Poznańscy lekarze znów jadą na ratunek. Z kolejną misją czworo medyków wyruszyło wczoraj do Kamerunu. Wysłała ich Poznańska Fundacja Redemptoris Missio. Na miejscu w ośrodku zdrowia w Essenk, także wyposażonym przez poznańskie szpitale, będą przeprowadzać zabiegi. W planach przyjęcie co najmniej 150 pacjentów, mówią chirurdzy Andrzej Ratajczak i Bartosz Grzechulski.
5: Będziemy tam operować głównie chorych z przepuklinami. Siostra, która jest na miejscu i właśnie takich ludzi zaprosiła.
6: U nas jest zabieg rutynowo przeprowadzany, rozpoznawany na wczesnym etapie. W Afryce nie ma takich możliwości, więc jest to zabieg tak naprawdę ratujący życie.
5: Wiem, że tam nawet z odległych części Kamerunu przyjadą do tego ośrodka.
1: W skład misji wchodzą jeszcze lekarka anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna. W Kamerunie wielu ludzi nie stać nawet na podstawową opiekę zdrowotną. 30% Kameruńczyków żyje za mniej niż 5 zł dziennie. Na koniec Wągrowiec, gdzie policjantkę ukarano mandatem za złe zaparkowanie radiowozu. Internauci opublikowali zdjęcie, na którym widać policyjny samochód stojący na przejściu dla pieszych. Funkcjonariuszka dostała karę zgodnie z taryfikatorem.

0: Bez większych zmian. Dość ciepło, ale szału nie ma. Może pokropić deszcz.
1: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: MC Radio. U nas znajdziesz najwięcej hitów na godzinę. Nieustający strumień pozytywnej energii zapewnia Jurek Piasny. Dzień dobry.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Galega.
1: Ginący świat. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Paweł Czapczyk. W jednej z pierwszych audycji opowiadałem Państwu o słoniu afrykańskim. Przyszła pora na jego kuzyna zamieszkującego kontynent azjatycki, mianowicie na słonia indyjskiego. Słoń indyjski jest mniejszy od swojego kuzyna i taką cechą rozpoznawczą jest to, że ma znacznie mniejsze uszy, czyli nie wachluje się tak nimi okazale jak kuzyn z Afryki. Słoń indyjski klasyfikowany jest w randze trzech podgatunków, mianowicie słoń cejloński, który zamieszkuje Sri Lankę, słoń bengalski i on ma szeroki zasięg występowania, bo spotkać go można w Indiach. Wprawdzie te populacje indyjskie są już obecnie mocno izolowane, mają taki charakter wyspowy, nie komunikują się ze sobą, jest ich coraz mniej. Można spotkać jeszcze słonia bengalskiego w Nepalu, w Butanie, w Bangladeszu, w południowych Chinach, w Laosie, w Kambodży, w Wietnamie, w Tajlandii i w Malezji. Wreszcie słoń sumaczański, który zamieszkuje dwie wyspy indonezyjskie, Sumatrę i częściowo również spotkać go można na Borneo. Słoń sumaczański jest wyodrębniony w randze podgatunku. Niektórzy uczeni nawet chcieli mu nadać status osobnego gatunku. Słoń indyjski jest to gatunek obecnie zagrożony, co jest związane z kurczeniem się jego naturalnych stanowisk występowania. W Indiach około 150 słoni zabija się rocznie, ale też słonie, w związku z tym, że znajdują się pod presją człowieka i nieopatrznie ludzie wstępują na jego tereny, około 200 osób jest zabijanych rocznie przez słoni. W odróżnieniu od swojego kuzyna afrykańskiego, słoń indyjski ma bardzo łagodne usposobienie. Były często oswajane. W dawnych czasach na subkontynencie indyjskim wykorzystywano słonie do walk. One budziły popłoch w szeregach nieprzyjaciela. Słynna szarża każdorazowo wykorzystana słoni niosła śmierć i zniszczenie. Również trzeba o tym wspomnieć, słonie indyjskie wykorzystywano jako narzędzie wykonywanych kar śmierci. Otóż one miażdżyły skazanie. Są bardzo ciekawymi zwierzętami i dorastają aż do 640 cm długości, a ważyć mogą do 3600 kg średnio, przy czym największe, najcięższe słonie miały nawet 6 ton żywej wagi. Nieco mniejszy gatunek od słonia afrykańskiego. Ciosy w przypadku słonia indyjskiego zwykle wyrastają u samców, natomiast u samic spotykane są sporadycznie. Krótka szyja, krępy tułów i małe uszy to są cechy rozpoznawcze tego słonia. Stopa jest zakończona warstwą takiej amortyzującej tkanki chrzęstnej i tłuszczowej. Dzięki temu słonie poruszają się niemal bezszelestnie. One chodzą na czubkach palców swoich, które są zakończone po prostu paznokciami. Mają charakterystyczną, grubą, taką prawie bezwłosą skórę. No ta skóra może mieć aż do 4 cm grubości. A porozumiewają się ze sobą dźwiękami o tak niskiej częstotliwości, że one są niesłyszalne dla ucha ludzkiego. Obowiązuje ścisła hierarchia w stadzie. 8-10 samic tworzy taką zhierarchizowaną grupę, z młodymi oczywiście. Słonie indyjskie też doskonale pływają i bardzo lubią kąpać się w takich błotnistych sadzawkach. Ciąża w przypadku słonia indyjskiego może trwać do 21 miesięcy, przy czym rodzi się zawsze jedno młode, waży ono zaraz po urodzeniu około 100 kg. Ginący świat.

MC Radio Kultura Sebastian Kończak, jeden z najbardziej cenionych popularyzatorów przyrody na świecie. Gwiazda BBC i skarb narodowy Wielkiej Brytanii Sir David Attenborough pojutrze kończy okrągłe 100 lat. Gdy przychodził na świat, telewizja dopiero powstawała. W trakcie całej kariery przeszedł przez erę czarno-białego obrazu, epokę kolorowej telewizji, a także czasy technologii HD i 3D. Zaczynał jako producent i prezenter w BBC, a po pierwszych sukcesach objął w stacji funkcję kierowniczą. Ostatecznie miłość do przyrody okazała się silniejsza. Chcąc uchorować Sir Davida Attenborough, jego niezwykłe dziedzictwo, BBC Earth przygotowało z okazji setnych urodzin przyrodnika specjalną niespodziankę. Będzie można zobaczyć dzisiaj na dużym kinowym ekranie znakomity film Londyn Davida Attenborough. Zapraszamy na ten wyjątkowy seans do kina Muza na godzinę 19. A w zamkowym DKF-ie dzisiaj historia czworga wchodzącego w dorosłość rodzeństwa, które stara się budować niezależne drogi życiowe, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy zmaga się z odrzuceniem przez starszego brata, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Na dodatek nawiedza go tajemnicza zjawa, która nie pozwala mu zasnąć. Uciekając od rodziny, ma problemy z dziewczyną, narkotykami oraz samym sobą. Jego stan niepokoi poszukującą miłości siostrę bliźniaczkę. Najstarsza z rodzeństwa z kolei pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ulgę nie tyle młodszemu rodzeństwu, ale i jej samej. Film Emila Buchwalda Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Zobaczcie i podyskutujcie w zamkowym DKF-ie. Początek seansu w kinie Pałacowe o 19.30.

0: 11.
1: Środa, 6 maja. Wiadomości MC Radia. Aleksandra Włodarczyk. Zakończyła się matura z języka obcego na poziomie podstawowym. Tymczasem kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki za wniesienie na egzamin telefonu, poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin, może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok. Podobnie kilkanaście osób będzie musiało powtórzyć za rok maturę z języka polskiego za wniesienie telefonu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie podaje konkretnej liczby, gdyż cały czas system aktualizuje się wraz z uzupełnianiem protokołów przez dyrektorów szkół. W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione blisko 250 maturzystom, najczęściej za ściąganie, ale też za wniesienie na egzamin telefonu komórkowego. Rusza wyścig o nowe Centrum Nauki w Poznaniu. Propozycji jest więcej niż tylko arena. Radni z Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych przyjęli stanowisko, w którym wzywają prezydenta do powołania zespołu do zbadania możliwości utworzenia takiej atrakcji w stolicy Wielkopolski. Dyskusja zaczęła się od propozycji społeczników, którzy chcieliby wykorzystać do tego celu halę arena. Agnieszka Michalak ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz wskazywała m.in. na zalety tej lokalizacji.
2: Park Kasprowicz. To na pewno w otoczeniu zieleni, bo nauce sprzyja zieleń i takie spokojne otoczenie. Bliskie sąsiedztwo dworca kolejowego, blisko tramwaj, blisko autobus.
1: Na posiedzenie komisji przyszli przedstawiciele poznańskich uczelni, którzy wcześniej nie słyszeli o pomyśle utworzenia Centrum Nauki na Łazarzu. UAM w Poznaniu tworzy już własne Centrum Impact Morasco. Politechnika Poznańska z kolei przygotowuje ekspozycję w dawnym rektoracie na Wildzie i arena mogłaby być uzupełnieniem tego centrum, mówi kanclerz uczelni Łukasz Kalupa.
3: My swoje zgłosiliśmy 2 lata temu, uchwała jest podjęta, no i na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że Politechnika jest skupiona na pracy, żeby rzeczywiście centrum powstało.
1: Innego zdania jest dyrektorka Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, profesor Luiza Handszuch. Według niej najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie wysiłków uczelni i utworzenie dużego centrum na neutralnym terenie. List od chorych dzieci dostał wczoraj wiceprezydent Poznania. Pretekstem był Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Członkowie Poznańskiego Stowarzyszenia Żurawinka stanęli przed Urzędem Miasta, by opisać trudną codzienność związaną z całodobową opieką nad chorymi dziećmi.
4: Koniec szkoły oznacza, że uczniowie znikają. Wsparcie osób dorosłych ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością nie jest u nas absolutnie systemowe.
5: Część osób trafia do DPS-ów, które nijak nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tam nie ma pracowników wykwalifikowanych.
1: Więcej informacji z Poznania i okolic na stronie www.mcradio.pl.
0: Pogoda bez większych zmian. Dość ciepło, ale...

0: Jeśli nie chcesz być sam jeden, to dla ciebie 102.7. MC Radio Poznań.
1: Największe hity i najlepsze nowości.

MC Radio Kultura Sebastian Kończak. W tym roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Raczyńskich trwa nieco dłużej. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy znajdą w programie spotkania i warsztaty pod wspólnym tegorocznym hasłem Otwierasz, Odkrywasz. Oferta warsztatów w filiach w waszym sąsiedztwie znajduje się oczywiście na stronie Biblioteki Raczyńskich bracz.edu.pl, a Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 23 w Bibliotece Raczyńskich potrwa aż do 15 maja. Wyjątkowy koncert Wieczór w Wiedniu, dzisiaj w Auli Uniwersyteckiej. Przygotowany z myślą o wszystkich mamach i ich bliskich. Tego wieczoru przeniesiecie się do muzycznego serca Europy, do Wiednia, miasta walca, opery i niepowtarzalnego uroku. To doskonała okazja, by właśnie uczcić zbliżający się wielkimi krokami Dzień Matki i podarować mamom chwilę relaksu, pięknej muzycznej podróży w czasie. Wielka gala operetkowo-musicalowa Wieczór w Wiedniu z okazji Dnia Matki. Tak, tak, tak wcześnie, 20 dni wcześniej, w Auli o godzinie 19. Nie zapomnijcie też wybrać się do kina, gdzie cały czas czekają na was premiery ostatniego weekendu, a w długi weekend majowy w Poznaniu pojawiły się tylko dwa nowe filmy. Historia niespełnionej pisarki, która trafia do więzienia, nawiązane tam znajomości na zawsze zmienią jej życie we francusko-włoskiej produkcji Wolność po włosku oraz druga część wielkiego kinowego hitu z Meryl Streep i Anne Hathaway, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2.

Autopromocja. Kiedy inne stacje grają wciąż to samo, non-stop te same utwory. MC Radio Poznań jest jak źródło na pustyni. Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego utworu. Sprawdź nas. Autopromocja.

0: jest południe.
1: Środa, 6 maja. Wiadomości MC Radia. Aleksandra Włodarczyk. Na początek bulwersująca sprawa spod Lwówka koło Nowego Tomyśla. 13-letnia Wiktoria została zamordowana. Początkowo śledczy przyjęli, że było to samobójstwo. Najnowsze ustalenia są takie, że doszło do zabójstwa, a samobójstwo zostało upozorowane. W sprawie został zatrzymany 14-latek, powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Dodał, że po kilku miesiącach badania sprawy śledczy nabrali podejrzeń, stąd zwrot w śledztwie. Ze względu na wiek zatrzymanego nastolatka, który obecnie ma 15 lat, sprawą zajmuje się sąd dla nieletnich w Nowym Tomyślu. Tam trafiły wszystkie zebrane do tej pory materiały. Sąd wszczął już postępowanie. 15-latek jest w tej chwili w schronisku dla nieletnich. Ciało dziewczynki znaleziono w marcu ubiegłego roku, po jednym dniu od wszczęcia poszukiwań. 50 młodych naukowców z 16 krajów świata rozmawia w Kórniku koło Poznania o ekologii lasu. Organizatorem konferencji jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie wpisuje się w cykl obchodów jubileuszowych zakładów kurnickich Instytutu Dendrologii, Szkółek Kórnickich i Biblioteki Kórnickiej. Na miejscu jest Grzegorz Łukawiak.
2: W sali konferencyjnej miejscowego hotelu widać młode twarze z nawet najbardziej egzotycznych dla nas zakątków świata, co potwierdza lista gości. Są ludzie z Chin, Brazylii, Algierii i wielu krajów europejskich. Łączy ich tematyka działalności naukowej, szeroko pojęta ekologia lasu, czyli dział nauki badający las jako żywy system, ale coś więcej niż tylko zbiór drzew. To raczej skomplikowana sieć zależności między roślinami, ale też w przypadku zoologów zwierzętami. Spora część wykładów poświęcona będzie wpływowi człowieka na las, czyli wycince, ale też zmianom klimatycznym. Dziś swój dorobek prezentują naukowcy z Kórnika, a w kolejnych dniach mówić będą goście. Zaplanowano również warsztaty i zajęcia w terenie.
1: Na koniec Gniezno i pytanie, jaki mural z chrobry pojawi się na kamienicy w centrum miasta? O tym zdecydują mieszkańcy w rozpoczętym głosowaniu. Mural ma być pamiątką po ubiegłorocznych obchodach 1000-lecia koronacji pierwszego króla w Gnieźnie. Do końca kwietnia można było zgłaszać do Urzędu Miejskiego swoje projekty. Teraz 3 najlepsze wybrane przez Miejską Komisję poddane są pod publiczne głosowanie, mówi rzeczniczka Urzędu w Gnieźnie Monika Fifer.
3: Na wszystkich wiodącą postacią jest Bolesław Chrobry. Na jednym przedstawieniu jest on bardziej taki, powiedziałabym, kreskówkowy. Na innym w takich kolorach bordowo-szarych z takimi paskami. Na tym trzecim chyba najbardziej klasycznie. Tak więc wszystko zależy od tego, jaki gust, który z tych Bolesławów Chrobrych przypadnie Państwu do serca.
4: Jest jakiś w dresie?
3: Nie ma w dresie żadnego.
1: Chrobry w dresie widnieje już na jednym z gnieźnieńskich wieżowców i budzi duże kontrowersje. Na mural z Chrobrym w centrum Gniezna można głosować do 10 maja. Więcej informacji na stronie www.mcradio.pl.
0: Pogoda bez większych zmian. Dość ciepło, ale szału nie ma. Może pokropić deszcz.

0: Jesteś stąd? My też. Zapraszamy do słuchania. MC Radio Poznań.
1: Największe hity i najlepsze nowości.

MC Radio Kultura Sebastian Kończak, jeden z najbardziej cenionych popularyzatorów przyrody na świecie, gwiazda BBC i skarb narodowy Wielkiej Brytanii Sir David Attenborough, pojutrze kończy okrągłe 100 lat. Gdy przychodził na świat, telewizja dopiero powstawała. W trakcie całej kariery przeszedł przez erę czarno-białego obrazu, epokę kolorowej telewizji, a także czasy technologii HD i 3D. Zaczynał jako producent i prezenter w BBC, a po pierwszych sukcesach objął w stacji funkcję kierowniczą. Ostatecznie miłość do przyrody okazała się silniejsza. Chcąc uchorować Sir Davida Attenborough, jego niezwykłe dziedzictwo BBC Earth przygotowało z okazji setnych urodzin przyrodnika specjalną niespodziankę. Będzie można zobaczyć dzisiaj na dużym kinowym ekranie znakomity film Londyn Davida Attenborough. Zapraszamy na ten wyjątkowy seans do kina Muza na godzinę 19. A w zamkowym DKF-ie dzisiaj historia czworga wchodzącego w dorosłość rodzeństwa, które stara się budować niezależne drogi życiowe, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy zmaga się z odrzuceniem przez starszego brata, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Na dodatek nawiedza go tajemnicza zjawa, która nie pozwala mu zasnąć. Uciekając od rodziny, ma problemy z dziewczyną, narkotykami oraz samym sobą. Jego stan niepokoi poszukującą miłości siostrę bliźniaczkę. Najstarsza z rodzeństwa z kolei pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ulgę nie tyle młodszemu rodzeństwu, ale i jej samej. Film Emila Buchwalda Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Zobaczcie i podyskutujcie w zamkowym DKF-ie. Początek seansu w kinie Pałacowe o 19.30.

0: Autopromocja.
1: Tak się zastanawiam, kto wstaje razem z nami.
2: Ranne ptaszki w głowę.
3: Albo kury.
2: Kury to my budzimy.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Przecież nikt normalnie tak wcześnie nie wstaje.
1: No chyba, że ktoś idzie spać z kurami, to wtedy tak.
3: No ale po co wstaje?
1: No żeby usłyszeć energetyczne hity.
3: Informacje o korkach.
2: Informacje z Poznania i z okolic.
1: No i odpowiednio nastroić się na cały dzień.
2: To jest przepis na udany poranek.
1: Oczywiście z MC Radiem.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Od 6 do 10. Zapraszamy.
2: Ania Drzazga.
1: Leszek Łukomski.
3: I Sebastian Kończak.
4: Ćwier, ćwier, ćwier.
1: Ranne ptaszki.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
2: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
0: Reklama.

0: Jest 13.
1: Środa, 6 maja, wiadomości MC Radia, Alicja Det. Zapraszam. 15-latek podejrzany o zamordowanie 13-latki. Wiktoria ze wsi Linie koło Lwówka zaginęła ponad rok temu, 3 marca. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach już 4 marca jej ciało znaleziono w lesie. Według pierwszych informacji dziewczynka miała targnąć się na własne życie. Dziś poznaliśmy szokujące informacje w tej sprawie. Samobójstwo Wiktorii zostało upozorowane, a podejrzanym jest o morderstwo jest 15-latek. Został zatrzymany po ponad roku. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Ługawiak.
2: Sprawa od początku wydała się śledczym z Nowego Tomyśla podejrzana, dlatego śledztwo przejęli funkcjonariusze z Poznania, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
3: Oni współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
2: 24 marca po ponad roku 15-latek został zatrzymany w charakterze podejrzanego o te zbrodnie. Ze względu na wiek zatrzymanego sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Ze względu na charakter sprawy nie znamy motywu. Wiadomo natomiast, że tych dwoje nastolatków się znało. Pochodzili z tej samej wsi. Andrzej Borowiak nie potwierdza ani nie zaprzecza, że byli parą.
1: I kolejne informacje. Skandynawska linia SAS odwołuje połączenia lotnicze z powodu drastycznych podwyżek cen paliwa lotniczego. Wśród nich są odloty z Kopenhagi do Poznania. W maju skasowanych zostanie 7 takich rejsów. Liczba lotów spadnie z 47 do 40. W podobnej sytuacji są także inne polskie miasta, Gdańsk, Wrocław i Kraków. Łącznie linia odwołuje 1200 lotów. Lotnisko w Kopenhadze to jeden z kilku portów przesiadkowych, do którego można dolecieć z Poznania. Umożliwia szybkie przesiadki do samolotów lecących m.in. do miast w Norwegii, Szwecji czy Finlandii, z którymi poznańska Ławica nie ma bezpośrednich połączeń. I na koniec, angielski dzisiaj był śmiesznie łatwy, mówią maturzyści 25. liceum w Poznaniu. Za nimi trzeci egzamin. Dziś zmierzyli się z językiem obcym nowożytnym. W zdecydowanej większości był to język angielski. Poziom jest zdecydowanie za niski, mówili maturzyści naszemu reporterowi.
4: Freestyle. Od początku widzieliśmy, jaki mamy plan na to, 100%.
5: Ja się spodziewałam, że będzie łatwo.
6: I było łatwo.
5: Tak.
7: I tak na podstawowej maturze jest po prostu trochę za niski poziom.
1: Od lat to język angielski cieszy się największą popularnością wśród maturzystów. Taki wybór jest naturalny, mówią abiturienci.
5: W dobie internetu i tego, jak bardzo rozwija się nasz świat, to ten angielski jest najczęściej spotykany w sumie i najłatwiej się go przyswaja, przez to, że tak naprawdę od dziecka już mamy z nim jakąś styczność.
1: W najbliższych dniach maturzyści zmierzą się z egzaminami rozszerzonymi. Jutro będzie to język angielski i historia muzyki. Wyniki poznają 8 lipca. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Nad Poznaniem sporo chmur. Dość ciepło, ale szału nie ma. Pachnie deszczem.
8: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: Tu Jurek Piasny. Dzięki, że jesteście z nami. Dobrze wiedzieć, że ktoś tam jest po drugiej stronie. MC Radio Poznań.
1: Największe hity i najlepsze nowości.

0: MC Radio 102.7 FM Poznań. Czy lubicie odgadywać dźwięki z piosenek? Chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje po dzisiejszym naszym porannym spotkaniu. A tak, odgadywaliście dźwięki piosenki dzisiaj, a jak będzie jutro? Czekamy na was jak zawsze o poranku.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
0: Ależ dzisiaj mnie zarzuciliście odpowiedziami. Ja myślałem, że będziecie się powolutku rozkręcać i odzwyczajać od dźwięków z telewizora i odgadywania dźwięków z seriali, programów i innych bajek telewizyjnych. A tu proszę bardzo, zostałem zasypany lawiną dzisiaj wiadomości, aczkolwiek nie wszystkich prawidłowych. Ale patrząc na te nieprawidłowe, no to muszę się zgodzić, że dobry słuch macie. I dobrze kojarzycie, że w tamte rejony też można było dzisiaj troszeczkę zawinąć, ale jednak chodziło o zupełnie inny utwór. To oczywiście mówię do tych, którzy te nieprawidłowe odpowiedzi przesłali, bo ta większość, która przesłała prawidłowe, to teraz tylko czeka, czy akurat do kogoś teraz tego wymarzonego, wyjątkowego, jedynego mnie zadzwonię. To ja już wybieram numer, a na wszelki wypadek przypomnę jeszcze, jak brzmiała dzisiejsza piosenkowa zagadka. To była właśnie zagadka na dzisiaj, a to będzie telefon, który rozwieje wszelkie wątpliwości, jaki numer dzisiaj na naszej antenie będziemy grać już za chwileczkę, już za momencik, wszystko się okaże.
3: Halo? Dzień dobry.
0: Cześć Tadeusz, Sebastian Kończak, MC Radio się kłania.
3: Witam serdecznie.
0: Zobaczyłem twoje imię i skojarzyło mi się z dwiema sytuacjami.
3: Tak.
0: Pierwsza to taka słynna rymowanka z dzieciństwa. Pewnie znasz, Tadek nie jadek.
3: Jak najbardziej.
0: Jak tam u ciebie z tym niejedzeniem? Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Możemy o tym chwilę porozmawiać.
3: No, może rzeczywiście, kiedy byłem dzieckiem, to faktycznie to miało swoje zastosowanie. Natomiast obecnie...
0: Jak każdy chyba, jak
3: bardzo
0: każdy.
3: Bardzo lubię jeść.
0: Czego nie cierpiałeś jeść w dzieciństwie?
3: To różnie bywało, ale... Chyba nie byłem fanem zupy jarzynowej przede wszystkim.
0: O, a ja szpinaku i brukselki. Zostało mi to do dzisiaj.
3: No proszę.
0: Chociaż szpinak w liściach lubię, ale jak widzę tą papkę taką, to od razu po prostu najgorszy koszmar dzieciństwa staje mi przed oczami. Druga sytuacja natomiast, Tadeusz, to był ten sympatyczny pan w kole fortuny, który opowiadał o nagrodach.
3: Faktycznie też nieraz mi to gdzieś tam zwracano uwagę, że to też takie dosyć, no bo dzisiaj to już chyba dosyć jednak rzadkie imię powoli.
0: No właśnie, dlatego też mówię, a zadzwonię do Tadeusza, zapytam co słychać. A dlaczego Tadeusz? Pytałeś kiedyś rodziców?
3: Tak, oczywiście, mam imię po dziadku.
0: Okej. Okay.
3: Dziadek zmarł 3 lata przed moimi rodzinami, więc było to już dosyć dawno temu. Mhm. A mówiąc szczerze, tak naprawdę najbardziej jednak lubię, jak się mówi do mnie Tadziu, bo wtedy czuję się jakby tak troszkę młodszy niż Tadeusz. To brzmi tak jednak bardzo tak, jakoś tak dostojnie, poważnie.
0: Tak,
3: a
0: bardzo.
3: Ja tak lubię czuć się wiecznie młody.
0: Nawet Adam Mickiewicz napisał pan Tadeusz.
3: Tak jest.
0: My też mamy tutaj Tadeusza w radiu, przy okazji pozdrawiamy. Natomiast ciebie, mój drogi, zapytam, sądząc po głosie, to pewnie pamiętasz jeszcze czasy tej piosenki. A zresztą no wiek teraz...
3: Doskonale pamiętam. Doskonale kojarzę dyskoteka 8 klasa mniej więcej, to gdzieś tak.
0: Wiek nie gra roli, bo młodzież też się doskonale bawi do tego kawałka, a jest nim...
3: Jest nim oczywiście Hathaway i What Is Love.
0: Tak, chociaż dla nie wszystkich to było takie oczywiste. Tutaj mam odpowiedzi Snap, Rhythm is a Dancer, Dr. Alban, It's My Life, albo Daddy K, Wolę Wokuszeawek Mła. I faktycznie gdzieś tam tak można by się doszukać tych dźwięków w tych nagraniach. Ale tak, dzisiaj to był Hathaway, What Is Love. I jeden też, może pamiętasz, z tych takich nietypowych teledysków nagranych do tego utworu?
3: Tak, pamiętam taki zamek jakby właściwie, to był tak, gdzie tam oni tam biegali, jakoś tak,
0: ja akurat,
3: sobie przypominam.
0: Ja akurat miałem na myśli ten, w którym Jim Carrey wystąpił. Pamiętasz, jak oni jechali samochodem po różnych imprezach i tak tymi głowami machali?
3: A, tak jest.
0: Tak charakterystycznie?
3: Faktycznie.
0: Tak, i tak to było.
3: Jakaś coś taka takiego.
0: Długa, bardzo imprezowa noc. Dla ciebie natomiast jest pobyt w restauracji Il Padrino, voucher o wartości 100 zł dla ciebie w prezencie.
3: Fantastycznie, bardzo wam dziękuję.
0: Bardzo proszę, do usłyszenia Tadeuszu.
3: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: A kolejna odsłona tajemniczego dźwięku z Leszkiem Łukomskim już jutro od godziny 6 rano. Słuchajcie naszego porannego programu. No i bawcie się razem z nami. Nie wiem, czy będzie tak prosto jak dzisiaj. Nie wiem, co tam Leszek dla was przygotuje, ale przygotuje coś na pewno.
1: Sponsorem konkursu Tajemniczy Dźwięk jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.

MC Radio Kultura Sebastian Kończak. W tym roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Raczyńskich trwa nieco dłużej. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy znajdą w programie spotkania i warsztaty pod wspólnym tegorocznym hasłem Otwierasz, Odkrywasz. Oferta warsztatów w filiach w waszym sąsiedztwie znajduje się oczywiście na stronie Biblioteki Raczyńskich bracz.edu.pl, a Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 23 w Bibliotece Raczyńskich potrwa aż do 15 maja. Wyjątkowy koncert Wieczór w Wiedniu, dzisiaj w Auli Uniwersyteckiej. Przygotowany z myślą o wszystkich mamach i ich bliskich. Tego wieczoru przeniesiecie się do muzycznego serca Europy, do Wiednia, miasta walca, opery i niepowtarzalnego uroku. To doskonała okazja, by właśnie uczcić zbliżający się wielkimi krokami Dzień Matki i podarować mamom chwilę relaksu, pięknej, muzycznej podróży w czasie. Wielka gala operetkowo-musicalowa Wieczór w Wiedniu z okazji Dnia Matki. Tak, tak, tak wcześnie, 20 dni wcześniej. W Auli o godzinie 19. Nie zapomnijcie też wybrać się do kina, gdzie cały czas czekają na was premiery ostatniego weekendu, a w długi weekend majowy w Poznaniu pojawiły się tylko dwa nowe filmy. Historia niespełnionej pisarki, która trafia do więzienia, nawiązane tam znajomości na zawsze zmienią jej życie we francusko-włoskiej produkcji Wolność po włosku oraz druga część wielkiego kinowego hitu z Meryl Streep i Anne Hathaway, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2.

to promocja. Kiedy inne stacje grają wciąż to samo, non-stop te same utwory. MC Radio Poznań jest jak źródło na pustyni. Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego utworu. Sprawdź nas. Autopromocja.

0: Jest 14.
1: Środa, 6 maja, wiadomości MC Radia Alicja Net. Zapraszam. Darmowe szkolenia dla poznaniaków na targach Protega. Weźmie w nich udział nawet 120 osób. Wydarzenie poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej odbędzie się w dniach 20 i 21 maja na międzynarodowych targach poznańskich. Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek zapowiedział, że w programie imprezy znajdą się bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.
2: Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w 4 różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, kwestia poradnika bezpieczeństwa.
1: W przyszłym tygodniu Urząd Miasta poda szczegóły i ogłosi nabór dla mieszkańców. Pieniądze na ten cel przekazała Wojewoda Wielkopolska. Jak zapewnia wiceprezes MTP Filip Bittner, podczas targów będzie można zobaczyć także specjalistyczny asortyment.
3: Na przykład środki czyszczące, które powodują, że w obiektach już istniejących będzie można przebywać, bo wiemy, że takich obiektów mamy dużo, które muszą być dostosowane.
1: Drugiego dnia imprezy odbędą się warsztaty z Chrontech 26, poświęcone budownictwu ochronnemu. Eksperci skupią się na technicznych aspektach przygotowywania miejsc schronów i innych tego typu obiektów. Maturzyści z całego kraju skończyli pisać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Język obcy nowożytny jest obowiązkowy na maturze, a angielski wybrało w tym roku 98% zdających. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
4: Z egzaminu wychodzili zadowoleni. Mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
5: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
6: Dla mnie to taka trochę pestka.
7: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
4: Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań, ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilku minutach. Mówili, że zadania były przewidywalne.
6: Były 3 zadania na słuchankę.
7: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki. Trzeba było tam opowiedzieć na różne 3 tematy, które były podane.
4: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Zdaje go 73% tegorocznych absolwentów liceów i techników.
1: I na koniec młodszy inspektor Andrzej Boruta będzie od dziś komendantem w powiatowym Policji w Śremie. Nowy dowódca służby w Policji rozpoczął w 1992 roku w oddziale prewencji Policji w Poznaniu. Dziś w Komendzie Powiatowej w Śremie odbędzie się uroczyste wprowadzenie nowego dowódcy. Zmiany kadrowe w śremskiej policji związane są z protestami policjantów skarżących się na złą organizację pracy i przeciążenie służbą. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Nad Poznaniem sporo chmur. Dość ciepło, ale szału nie ma. Pachnie deszczem.
8: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: Tu MC Radio. W pracy, w domu, w samochodzie, na spacerze i na dwóch kółkach. Jesteśmy wszędzie z wami przez cały dzień.
1: MC Radio Poznań.
2: 102,7.
3: 102,7. Poznań.

0: MC Radio Kultura Sebastian Kończak, jeden z najbardziej cenionych popularyzatorów przyrody na świecie, gwiazda BBC i skarb narodowy Wielkiej Brytanii Sir David Attenborough, pojutrze kończy okrągłe 100 lat. Gdy przychodził na świat, telewizja dopiero powstawała. W trakcie całej kariery przeszedł przez erę czarno-białego obrazu, epokę kolorowej telewizji, a także czasy technologii HD i 3D. Zaczynał jako producent i prezenter w BBC, a po pierwszych sukcesach objął w stacji funkcję kierowniczą. Ostatecznie miłość do przyrody okazała się silniejsza. Chcąc uchorować Sir Davida Attenborough, jego niezwykłe dziedzictwo, BBC Earth przygotowało z okazji setnych urodzin przyrodnika specjalną niespodziankę. Będzie można zobaczyć dzisiaj na dużym kinowym ekranie znakomity film Londyn Davida Attenborough. Zapraszamy na ten wyjątkowy seans do kina Muza na godzinę 19. A w zamkowym DKF-ie dzisiaj historia czworga wchodzącego w dorosłość rodzeństwa, które stara się budować niezależne drogi życiowe, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy zmaga się z odrzuceniem przez starszego brata, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Na dodatek nawiedza go tajemnicza zjawa, która nie pozwala mu zasnąć. Uciekając od rodziny, ma problemy z dziewczyną, narkotykami oraz samym sobą. Jego stan niepokoi poszukującą miłości siostrę bliźniaczkę. Najstarsza z rodzeństwa z kolei pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ulgę nie tyle młodszemu rodzeństwu, ale i jej samej. Film Emila Buchwalda Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Zobaczcie i podyskutujcie w zamkowym DKF-ie. Początek seansu w kinie Pałacowe o 19.30.
1: MC Radio 102,7 FM.

Autopromocja. Kryminalne historie Poznania. W czwartek o 10.15. Jerzy Piasny i Adam Biernacki cofną się do lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Zajmą się sprawami, które uznane są za zamknięte. Ale zawsze można je otworzyć i znaleźć nowe dowody. Jeśli starsi mówią, że kiedyś tego nie było, nie wierzcie. Słuchajcie na naszej antenie. Autopromocja.

0: MC Radio. Najlepsze. Bez gadania. 102,7 FM.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Jest 15.
1: Środa, 6 maja, wiadomości MC Radia, Alicja Det, zapraszam. Przeprowadzona dziś sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu 40-latka, który w poniedziałek po interwencji policji zmarł w Poznaniu. Na ciele mężczyzny nie odnotowano obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak, poinformował o zleceniu dodatkowych badań histopatologicznych oraz toksykologicznych. Wcześniej biegły sądowy jako przypuszczalną przyczynę śmierci wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Poniedziałkową interwencję policji bada wewnętrzne biuro kontroli. Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego, młodszy inspektor Andrzej Szary, jest przekonany, że funkcjonariusze nie popełnili błędu.
2: Z informacji, jakie posiadam, wynika z tego, że policjanci postępowali zgodnie z prawem. Ja tam nie dopatruję się zastrzeżeń co do ich zachowania. Rozmawiałem też z komendantem miejskim policji. Według ich wiedzy na chwilę obecną przeprowadzone czynności kontrolne nie potwierdzają błędów popełnionych ze strony policjantów.
1: W poniedziałkowy wieczór policjanci zostali wezwani do innego mężczyzny, który miał się samo okaleczyć butelką. Według funkcjonariuszy 40-latek przeszkadzał w interwencji. Jeden z policjantów użył wobec niego gazu pieprzowego. Później mężczyzna zaczął tracić przytomność i mimo reanimacji zmarł. Senat ustanowił 2027 rokiem Magdaleny Abakanowicz. W przyjętej dziś uchwale podkreślono, że artystka była pionierką nowoczesnej rzeźby oraz twórczynią oryginalnego, rozpoznawalnego na całym świecie języka artystycznego. Magdalena Abakanowicz przez lata była związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, najpierw jako wykładowca, potem profesor tej uczelni. Na poznańskiej Cytadeli stoi rzeźba jej autorstwa Nierozpoznani, która powstała z okazji 750-lecia lokacji Poznania w 2002 roku. Na rzeźbę składa się 112 wysokich odlanych z żeliwa figur przypominających ludzkie ciała. I na koniec obserwacją nowego gatunku ptaka w Wielkopolskim Parku Narodowym pochwalili się nam parkowi ornitolodzy. Po raz pierwszy stwierdzili oni pojawienie się muchołówki białoszyjej. To dla nas dobry znak, komentuje parkowy leśniczy Kamil Karaśkiewicz.
3: Pojawienie się tego gatunku u nas jest też potwierdzeniem, że zabiegi ochrony zachowawczej, przebudowy drzewostanu, które od lat Wielkopolski Park Narodowy wykonuje, idą w dobrym kierunku. Nasz park, mówiąc kolokwialnie, dziczeje i to też tej muchołówce na pewno sprzyja.
1: Muchołówka białoszyja uchodzi za ptaka charakterystycznego dla Puszczy Białowieskiej. Osobnik, który pojawił się w WPN, to drugoroczny samiec, który znalazł już dziuplę w starym drzewie olchy i intensywnie szuka partnerki. Na razie widywany bywa z przedstawicielką innego gatunku, muchołówki żałobnej. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Zachmurzenie duże, pachnie deszczem. Kilkanaście stopni ciepła.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: MC Radio gra dla Ciebie hity pełne dobrej energii, reaguje na ważne lokalne wydarzenia, gwarantuje dobrą zabawę na 102,7 FM.
1: MC Radio Poznań.
0: Jednym słowem, MC Radio zrobi Ci dzień.

się palę.

MC Radio Kultura Sebastian Kończak. W tym roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Raczyńskich trwa nieco dłużej. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy znajdą w programie spotkania i warsztaty pod wspólnym tegorocznym hasłem Otwierasz, Odkrywasz. Oferta warsztatów w filiach w waszym sąsiedztwie znajduje się oczywiście na stronie Biblioteki Raczyńskich bracz.edu.pl, a Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 23 w Bibliotece Raczyńskich potrwa aż do 15 maja. Wyjątkowy koncert Wieczór w Wiedniu, dzisiaj w Auli Uniwersyteckiej. Przygotowany z myślą o wszystkich mamach i ich bliskich, tego wieczoru przeniesiecie się do muzycznego serca Europy, do Wiednia, miasta walca, opery i niepowtarzalnego uroku. To doskonała okazja, by właśnie uczcić zbliżający się wielkimi krokami Dzień Matki i podarować mamom chwilę relaksu, piękna i muzycznej podróży w czasie. Wielka gala operetkowo-musicalowa Wieczór w Wiedniu z okazji Dnia Matki, tak wcześnie, 20 dni wcześniej, w Auli o godzinie 19. Nie zapomnijcie też wybrać się do kina, gdzie cały czas czekają na was premiery ostatniego weekendu, a w długi weekend majowy w Poznaniu pojawiły się tylko dwa nowe filmy. Historia niespełnionej pisarki, która trafia do więzienia, nawiązane tam znajomości na zawsze zmienią jej życie we francusko-włoskiej produkcji Wolność po włosku oraz druga część wielkiego kinowego hitu z Meryl Streep i Anne Hathaway.

0: Reklama.
1: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
2: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tuje szmaragd 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
0: Reklama.

0: 16.
1: Środa, 6 maja, wiadomości MC Radia, Alicja Det. Zapraszam. Wielkopolscy strażacy jadą gasić pożar lasu na Lubelszczyźnie. Decyzja zapadła po południu. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Martin Halasz, mówi, że po godzinie 13 dyspozycję wyjazdu otrzymał moduł GFFF z województwa wielkopolskiego, a zbiórkę wyznaczono na godzinę 16.
2: Kilkunastu ratowników w miejscu zbiórki, czyli na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Koninie, zjedzie się tak, żeby osiągnąć pełną gotowość. Stamtąd po odprawie z wielkopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wyruszy w drogę na teren Lubelszczyzny.
1: Na miejscu zapadnie decyzja, w który rejon pożaru zostaną skierowani strażacy z Wielkopolski. To druga w historii dyspozycja wielkopolskiego modułu do działań ratowniczych na terenie Polski. Wcześniej pomagali gasić pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Policjanci działali prawidłowo, tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury po poniedziałkowej śmierci 40-latka w Poznaniu. Mężczyzna zmarł po interwencji policji. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak, zaznacza, że postępowanie jest na wczesnym etapie.
3: Nie mamy w tej chwili żadnych przesłanek, aby twierdzić, że doszło do pogwałcenia procedur związanych z obsługą takiego zdarzenia, że te działania podjęte przez policjantów były nieprawidłowe, czy w sposób wadliwy, niezgodny z przepisami przeprowadzone.
1: Prokuratura czeka jeszcze na wyniki wewnętrznego postępowania przeprowadzonego przez policję. Będzie ono pomocne dla ustalenia dokładnego przebiegu tego zdarzenia, zaznaczył prokurator. Śledcze przesłuchali policjantów, którzy uczestniczyli w interwencji, a nagrania z kamer nasobnych, które mieli na sobie funkcjonariusze, przejrzał biegły. Według biegłego obraz sekcyjny w połączeniu z tymi zapisami potwierdza wstępnie ustalony przebieg tego zdarzenia, dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Wcześniej rzecznik wielkopolskiej policji informował, że 40-latek przeszkadzał w innej interwencji, a kiedy nie reagował na prośbę funkcjonariuszy, użyto wobec niego gazu pieprzowego. Może posiedzieć dłużej niż dotąd żyje. 19-latek był pod strachem opalenicy, ale jest już w areszcie i czeka na proces. Odpowie za 17 poważnych przestępstw. Został zatrzymany po rozboju na małoletnim, któremu przemocą zabrał telefon. To rozkręciło lawinę zarzutów. Wśród nich znalazły się m.in. kradzież zuchwała, uszkodzenie ciała osoby małoletniej w celu przewłaszczenia telefonu komórkowego, a także wielokrotne udzielanie narkotyków odpłatnie i nieodpłatnie osobom nieletnim. Prokuratura zarzuciła mu także 10 oszustw internetowych związanych z kredytami ratalnymi. Mężczyzna miał podawać fałszywe dane albo wprowadzać w błąd instytucje finansowe, by zdobyć pieniądze. Do tego doszły kradzieże sklepowe, często robione bez żadnego skrępowania, z agresywnym i wulgarnym zachowaniem. Za wszystkie te czyny 19-latkowi grozi nawet do 20 lat więzienia. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Zachmurzenie duże, pachnie deszczem. Kilkanaście stopni ciepła.
4: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: jesteś stąd? My też. Zapraszam do słuchania. Ania Drzazga.
1: Największe hity i najlepsze nowości.

0: MC Radio Kultura Sebastian Kończak, jeden z najbardziej cenionych popularyzatorów przyrody na świecie, gwiazda BBC i skarb narodowy Wielkiej Brytanii Sir David Attenborough, pojutrze kończy okrągłe 100 lat. Gdy przychodził na świat, telewizja dopiero powstawała. W trakcie całej kariery przeszedł przez erę czarno-białego obrazu, epokę kolorowej telewizji, a także czasy technologii HD i 3D. Zaczynał jako producent i prezenter w BBC, a po pierwszych sukcesach objął w stacji funkcję kierowniczą. Ostatecznie miłość do przyrody okazała się silniejsza. Chcąc uhonorować Sir Davida Attenborough, jego niezwykłe dziedzictwo, BBC Earth przygotowało z okazji setnych urodzin przyrodnika specjalną niespodziankę. Będzie można zobaczyć dzisiaj na dużym kinowym ekranie znakomity film Londyn Davida Attenborough. Zapraszamy na ten wyjątkowy seans do kina Muza na godzinę 19. A w zamkowym DKF-ie dzisiaj historia czworga wchodzącego w dorosłość rodzeństwa, które stara się budować niezależne drogi życiowe, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy zmaga się z odrzuceniem przez starszego brata, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Na dodatek nawiedza go tajemnicza zjawa, która nie pozwala mu zasnąć. Uciekając od rodziny, ma problemy z dziewczyną, narkotykami oraz samym sobą. Jego stan niepokoi poszukującą miłości siostrę bliźniaczkę. Najstarsza z rodzeństwa z kolei pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ulgę nie tyle młodszemu rodzeństwu, ale i jej samej. Film Emila Buchwalda Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Zobaczcie i podyskutujcie w zamkowym DKF-ie. Początek seansu w kinie Pałacowe o 19:30.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Tak się zastanawiam, kto wstaje razem z nami?
2: Ranne ptaszki w głowę.
3: Albo kury.
2: Kury to my budzimy.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Przecież nikt normalnie tak wcześnie nie wstaje.
1: No chyba, że ktoś idzie spać z kurami, to wtedy tak.
3: No ale po co wstaje?
1: No żeby usłyszeć energetyczne hity.
3: Informacje o korkach.
2: Informacje z Poznania i z okolic.
1: No i odpowiednio nastroić się na cały dzień.
2: To jest przepis na udany poranek.
1: Oczywiście z MC Radiem.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Od 6 do 10. Zapraszamy.
2: Ania Drzazga.
1: Leszek Łukomski.
3: I Sebastian Kończak.
4: Ćwier, ćwier, ćwier.
1: Ranne ptaszki.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: W poranku z MC Radiem codziennie od rana poranna gimnastyka umysłowa.
2: Bumfuck MC, freestyle.
3: Ćwierkające bubelki.
2: Piątek Funkrat.
1: Słyszycie dźwięki z otaczającego was świata, z telewizora albo z piosenki? To macie szansę dostać od nas voucher o wartości 100 zł do restauracji Il Padrino. Kto ma ochotę? Słucha MC Radia codziennie od 6 rano.
4: Sponsorem konkursu Tajemniczy Dźwięk jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: Autopromocja.

0: Jest już 17.
1: Środa, 6 maja, wiadomości MC Radia, Alicja Det. Zapraszam. Nie lekceważmy komunikatów o zagrożeniu pożarowym, apelują leśnicy. W przypadkach, w których ustalono przyczynę zaproszenia ognia, aż 99% pożarów lasów powstaje z winy człowieka, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba Jakub Tomza.
2: To jest najczęściej u nas w górach związane z obecnością turystów, którzy rzucają mnie do gaszonego papierosa, kto się tli, wiatr to rozdmucha i powstaje pożar. Mamy to szczęście, że tak jak turyści zapruszają ten ogień, tak samo szybko turyści lokalizują ten pożar, więc udaje nam się go dość szybko zagasić, dlatego to nie są duże pożary.
1: I kolejne informacje. W uroczystej oprawie do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wprowadzony został nowy dowódca. Młodszy inspektor Andrzej Boruta to policjant z ponad 30-letnim doświadczeniem. Zaczynał w poznańskich oddziałach prewencji tuż po zmianach ustrojowych, potem służył w Kaliszu, a przez ostatnie 13 lat był zastępcą komendanta powiatowego Policji w Jarocinie. Przed śremską komendą jest nasz reporter Grzegorz Ługawiak.
3: Było uroczyście, a właściwie ceremonialnie, bowiem w asyście pocztu sztandarowego, trąbkowego sygnału Słuchajcie Wszyscy oraz hymnu państwowego. Podziękowano dotychczasowemu dowódcy, komisarzowi Mirosławowi Działo, który pełnił obowiązki po dymisji młodszej inspektor Moniki Szymczak. Inspektor Boruta obejmuje jednostkę w trudnym momencie. Zaledwie kilka tygodni po proteście absencyjnym, który doprowadził do przesilenia kadrowego, po miesiącach anonimów i skarg na organizację pracy. Efektem była nagła wizyta komendanta wojewódzkiego i dymisja dotychczasowej dowódcy. Nowy komendant w oficjalnym przemówieniu zapewnił, że będzie szefem otwartym na głos władnych, ale wymagającym. Zapytany przeze mnie o to, co będzie zadaniem na tę chwilę najważniejszym, powiedział, że poprawa komunikacji w jednostce.
1: I na koniec stopy procentowe bez zmian, ale część kredytobiorców będzie płaciła niższe raty. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Eksperci spodziewają się podwyżek stóp w tym roku. Analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski powiedział, że takiej decyzji spodziewają się też inwestorzy.
4: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
1: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%, a więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Miejscami chmury i gdzieniegdzie, jak widać, przejaśnia się. O, z prawej strony wyraźnie widać. Może padać kilkanaście stopni ciepła.
5: MC Radio. Miejska fala informacji. MC Radio Poznań. Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego.

0: Poznań.
1: MC Radio 102,7 FM Poznań. Czy lubicie odgadywać dźwięki z piosenek? Chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje po dzisiejszym naszym porannym spotkaniu. A tak, odgadywaliście dźwięki piosenki dzisiaj, a jak będzie jutro? Czekamy na was jak zawsze o poranku.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
3: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
1: Ależ dzisiaj mnie zarzuciliście odpowiedziami. Ja myślałem, że będziecie się powolutku rozkręcać i odzwyczajać od dźwięków z telewizora i odgadywania dźwięków z seriali, programów i innych bajek telewizyjnych. A tu proszę bardzo, zostałem zasypany lawiną dzisiaj wiadomości, aczkolwiek nie wszystkich prawidłowych, ale patrząc na te nieprawidłowe, no to muszę się zgodzić, że dobry słuch macie i dobrze kojarzycie, że w tamte rejony też można było dzisiaj troszeczkę zawinąć, ale jednak chodziło o zupełnie inny utwór. To oczywiście mówię do tych, którzy te nieprawidłowe odpowiedzi przesłali, bo ta większość, która przesłała prawidłowe, to teraz tylko czeka, czy akurat do kogoś teraz tego wymarzonego, wyjątkowego, jedynego mnie zadzwonię. To ja już wybieram numer, a na wszelki wypadek przypomnę jeszcze, jak brzmiała dzisiejsza piosenkowa zagadka. To była właśnie zagadka na dzisiaj, a to będzie telefon, który rozwieje wszelkie wątpliwości, jaki numer dzisiaj na naszej antenie będziemy grać już za chwileczkę, już za momencik, wszystko się okaże.
4: Halo? Dzień dobry.
1: Cześć Tadeusz, Sebastian Kończak, MC Radio się kłania.
4: Witam serdecznie.
1: Zobaczyłem twoje imię i skojarzyło mi się z dwiema sytuacjami.
4: Tak.
1: Pierwsza to taka słynna rymowanka z dzieciństwa. Pewnie znasz, Tadek nie jadek.
4: Jak najbardziej.
1: Jak tam u ciebie z tym niejedzeniem? Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Możemy o tym chwilę porozmawiać.
4: No, może rzeczywiście, kiedy byłem dzieckiem, to faktycznie to miało swoje zastosowanie. Natomiast obecnie...
1: Jak każdy chyba, jak
4: bardzo
1: każdy.
4: Bardzo lubię jeść.
1: Czego nie cierpiałeś jeść w dzieciństwie?
4: To różnie bywało, ale... Chyba nie byłem fanem zupy jarzynowej przede wszystkim.
1: O, a ja szpinaku i brukselki. Zostało mi to do dzisiaj.
4: No proszę.
1: Chociaż szpinak w liściach lubię, ale jak widzę tą papkę taką, to od razu po prostu najgorszy koszmar dzieciństwa staje mi przed oczami. Druga sytuacja natomiast, Tadeusz, to był ten sympatyczny pan w kole fortuny, który opowiadał o nagrodach.
4: Faktycznie też nieraz mi to gdzieś tam zwracano uwagę, że to też takie dosyć, no bo dzisiaj to już chyba dosyć jednak rzadkie imię powoli.
1: No właśnie, dlatego też mówię, a zadzwonię do Tadeusza, zapytam co słychać. A dlaczego Tadeusz? Pytałeś kiedyś rodziców?
4: Tak, oczywiście, mam imię po dziadku.
1: Okej. Okay.
4: Dziadek zmarł 3 lata przed moimi rodzinami, więc było to już dosyć dawno temu.
1: Mhm.
4: A mówiąc szczerze, tak naprawdę najbardziej jednak lubię, jak się mówi do mnie Tadziu, bo wtedy czuję się jakby tak troszkę młodszy niż Tadeusz. To brzmi tak jednak bardzo tak, jakoś tak dostojnie, poważnie.
1: Tak,
4: a
1: bardzo.
4: Ja tak lubię czuć się wiecznie młody.
1: Nawet Adam Mickiewicz napisał Pan Tadeusz.
4: Tak jest.
1: My też mamy tutaj Tadeusza w radiu, przy okazji pozdrawiamy. Natomiast ciebie, mój drogi, zapytam, sądząc po głosie, to pewnie pamiętasz jeszcze czasy tej piosenki. A zresztą, no wiek teraz...
4: Doskonale pamiętam. Nawet kojarzę dyskoteka 8 klasa, mniej więcej to gdzieś tak.
1: Wiek nie gra roli, bo młodzież też się doskonale bawi do tego kawałka, a jest nim...
4: Jest mi oczywiście Hathaway i What Is Love.
1: Tak, chociaż dla nie wszystkich to było takie oczywiste. Tutaj mam odpowiedzi Snap, Rhythm is a Dancer, Dr. Alban, It's My Life, albo Daddy K, Wolę Wokół Szeawek Mła. I faktycznie gdzieś tam tak można by się doszukać tych dźwięków w tych nagraniach. Ale tak, dzisiaj to był Hathaway, What Is Love. I jeden też, może pamiętasz, z tych takich nietypowych teledysków nagranych do tego utworu?
4: Tak, pamiętam taki zamek jakby właściwie, to był taki, gdzie oni tam biegali, jakoś tak
1: ja akurat,
4: sobie przypominam.
1: Ja akurat miałem na myśli ten, w którym Jim Carrey wystąpił. Pamiętasz, jak oni jechali samochodem po różnych imprezach i tak tymi głowami machali?
4: A, tak jest.
1: Tak charakterystycznie?
4: Faktycznie,
1: tak, i tak to było jakoś
4: taka takiego.
1: Długa, bardzo imprezowa noc. Dla ciebie natomiast jest pobyt w restauracji Il Padrino, voucher o wartości 100 zł dla ciebie w prezencie.
4: Fantastycznie, bardzo wam dziękuję.
1: Bardzo proszę, do usłyszenia, Tadeuszu.
4: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: A kolejna odsłona tajemniczego dźwięku z Leszkiem Łukomskim już jutro od godziny 6 rano. Słuchajcie naszego porannego programu. No i bawcie się razem z nami. Nie wiem, czy będzie tak prosto jak dzisiaj. Nie wiem, co tam Leszek dla was przygotuje, ale przygotuje coś na pewno.
2: Sponsorem konkursu Tajemniczy Dźwięk jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.

0: MC Radio Kultura Sebastian Kończak. W tym roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Raczyńskich trwa nieco dłużej. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy znajdą w programie spotkania i warsztaty pod wspólnym tegorocznym hasłem Otwierasz, Odkrywasz. Oferta warsztatów w filiach w Waszym sąsiedztwie znajduje się oczywiście na stronie Biblioteki Raczyńskich bracz.edu.pl, a Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 23 w Bibliotece Raczyńskich potrwa aż do 15 maja. Wyjątkowy koncert Wieczór w Wiedniu, dzisiaj w Auli Uniwersyteckiej. Przygotowany z myślą o wszystkich mamach i ich bliskich, tego wieczoru przeniesiecie się do muzycznego serca Europy, do Wiednia, miasta walca, opery i niepowtarzalnego uroku. To doskonała okazja, by właśnie uczcić zbliżający się wielkimi krokami Dzień Matki i podarować mamom chwilę relaksu, piękna i muzycznej podróży w czasie. Wielka gala operetkowo-musicalowa Wieczór w Wiedniu z okazji Dnia Matki, tak wcześnie, 20 dni wcześniej, w Auli o godzinie 19. Nie zapomnijcie też wybrać się do kina, gdzie cały czas czekają na Was premiery ostatniego weekendu, a w długi weekend majowy w Poznaniu pojawiły się tylko dwa nowe filmy. Historia niespełnionej pisarki, która trafia do więzienia, nawiązane tam znajomości na zawsze zmienią jej życie we francusko-włoskiej produkcji Wolność po włosku oraz druga część wielkiego kinowego hitu z Meryl Streep i Anne Hathaway, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Gdzie ty?
1: Autopromocja. Kryminalne historie Poznania. W czwartek o 10.15. Jerzy Piasny i Adam Biernacki cofną się do lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Zajmą się sprawami, które uznane są za zamknięte. Ale zawsze można je otworzyć i znaleźć nowe dowody. Jeśli starsi mówią, że kiedyś tego nie było, nie wierzcie. Słuchajcie na naszej antenie. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tuje szmaragd 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
0: Reklama.

0: Oj, jest 18.
1: Środa, 6 maja, wiadomości MC Radia, Alicja Det. Zapraszam. Sąsiedzi i najbliżsi nie wierzyli w samobójstwo nastolatki. 13-letnia Wiktoria spod Lwówka koło Nowego Tomyśla została zamordowana. Początkowo śledcze przyjęli, że było to samobójstwo.
2: Do śmierci nastolatki doszło w marcu zeszłego roku. Okoliczni mieszkańcy od początku nie wierzyli we wstępnie przyjętą wersję.
3: Wyciągnięcie jej przez kogoś narzucało jakieś podejrzenia.
2: Najnowsze ustalenia są takie, że doszło do zabójstwa, a samobójstwo zostało upozorowane. W sprawie został zatrzymany 14-latek. Według prokuratury po kilku miesiącach badania śledczy nabrali podejrzeń. Stąd zwrot w tej kwestii. Dla znających 13-letnią Wiktorię sprawa od początku była nieoczywista.
4: Każdy się zdziwił, bo jeszcze w ten dzień uśmiechnięta szła tam akurat na górkę, każdemu powiedziała dzień dobry.
2: Zatrzymany nastolatek obecnie ma już 15 lat i dlatego sprawą zajmuje się sąd dla nieletnich w Nowym Tomyślu. Chłopak jest w tej chwili w schronisku dla nieletnich.
1: A informację zebrał Jacek Kosiak. Ciało dziewczynki znaleziono w marcu ubiegłego roku, po jednym dniu od wszczęcia poszukiwań. Skandynawska linia SAS odwołuje połączenia lotnicze z powodu drastycznych podwyżek cen paliwa lotniczego. Wśród nich są odloty z Kopenhagi do Poznania. W maju skasowanych zostanie 7 takich rejsów. Liczba lotów spadnie z 47 do 40. W podobnej sytuacji są także inne polskie miasta: Gdańsk, Wrocław i Kraków. Łącznie linia odwołuje 1200 lotów. Lotnisko w Kopenhadze to jeden z kilku portów przesiadkowych, do którego można dolecieć z Poznania. Umożliwia szybkie przesiadki do samolotów lecących m.in. do miast w Norwegii, Szwecji czy Finlandii, z którymi to poznańska Ławica nie ma bezpośrednich połączeń. I na koniec za nimi trzeci obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Maturzyści podeszli dziś do języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość wybrała angielski. Jak mówią tegoroczni absolwenci Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku, zdecydowanie nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
5: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to nas spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
6: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
7: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne, o wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik. Pisanie maila najłatwiejsze, no bo tam jednak pisze się co chce i można było się wykazać.
8: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Tak samo jak w szkole, tak samo na egzamin maturalny. Nawet domu do tego nie usiadłem.
1: Maturzyści do wyboru mieli kilka języków, ale ponad 97% wybrało angielski. Przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i obcego nowożytnego. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Miejscami chmury i gdzieniegdzie, jak widać, przejaśnia się. O, z prawej strony wyraźnie widać. Może padać kilkanaście stopni ciepła.
9: MC Radio 2,7. Miejska fala informacji.

Trujący świat. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Paweł Czapczyk. W jednej z pierwszych audycji opowiadałem Państwu o słoniu afrykańskim. Przyszła pora na jego kuzyna, zamieszkującego kontynent azjatycki, mianowicie na słonia indyjskiego. Słoń indyjski jest mniejszy od swojego kuzyna i taką cechą rozpoznawczą jest to, że ma znacznie mniejsze uszy, czyli nie wachluje się tak nimi okazale jak kuzyn z Afryki. Słoń indyjski klasyfikowany jest w randze trzech podgatunków, mianowicie słoń cejloński, który zamieszkuje Sri Lankę, słoń bengalski i on ma szeroki zasięg występowania, bo spotkać go można w Indiach. Wprawdzie te populacje indyjskie są już obecnie mocno izolowane, mają taki charakter wyspowy, nie komunikują się ze sobą, jest ich coraz mniej. Można spotkać jeszcze słonia bengalskiego w Nepalu, w Butanie, w Bangladeszu, w południowych Chinach, w Laosie, w Kambodży, w Wietnamie, w Tajlandii i w Malezji. Wreszcie słoń sumaczański, który zamieszkuje dwie wyspy indonezyjskie, Sumatrę i częściowo również spotkać go można na Borneo. Słoń sumaczański jest wyodrębniony w randze podgatunku. Niektórzy uczeni nawet chcieli mu nadać status osobnego gatunku. Słoń indyjski jest to gatunek obecnie zagrożony, co jest związane z kurczeniem się jego naturalnych stanowisk występowania. W Indiach około 150 słoni zabija się rocznie, ale też słonie, w związku z tym, że znajdują się pod presją człowieka i nieopatrznie ludzie wstępują na jego tereny, około 200 osób jest zabijanych rocznie przez słoni. W odróżnieniu od swojego kuzyna afrykańskiego, słoń indyjski ma bardzo łagodne usposobienie. Były często oswajane. W dawnych czasach na subkontynencie indyjskim wykorzystywano słonie do walk. One budziły popłoch w szeregach nieprzyjaciela. Słynna szarża każdorazowo wykorzystana słoni niosła śmierć i zniszczenie. Również, trzeba o tym wspomnieć, słonie indyjskie wykorzystywano jako narzędzie wykonywanych kar śmierci. Otóż one miażdżyły skazańców. Są bardzo ciekawymi zwierzętami i dorastają aż do 640 cm długości, a ważyć mogą do 3600 kg średnio, przy czym największe, najcięższe słonie miały nawet 6 ton żywej wagi. Nieco mniejszy gatunek od słonia afrykańskiego. Ciosy w przypadku słonia indyjskiego zwykle wyrastają u samców, natomiast u samic spotykane są sporadycznie. Krótka szyja, krępy tułów i małe uszy to są cechy rozpoznawcze tego słonia. Stopa jest zakończona warstwą takiej amortyzującej tkanki chrzęstnej i tłuszczowej. Dzięki temu słonie poruszają się niemal bezszelestnie. One chodzą na czubkach palców swoich, które są zakończone po prostu paznokciami. Mają charakterystyczną, grubą, taką prawie bezwłosą skórę. No ta skóra może mieć aż do 4 cm grubości. A porozumiewają się ze sobą dźwiękami o tak niskiej częstotliwości, że one są niesłyszalne dla ucha ludzkiego. Obowiązuje ścisła hierarchia w stadzie. 8-10 samic tworzy taką zhierarchizowaną grupę, z młodymi oczywiście. Słonie indyjskie też doskonale pływają i bardzo lubią kąpać się w takich błotnistych sadzawkach. Ciąża w przypadku słonia indyjskiego może trwać do 21 miesięcy, przy czym rodzi się zawsze jedno młode. Waży ono zaraz po urodzeniu około 100 kg. Ginący świat.

0: MC Radio Kultura Sebastian Kończak, jeden z najbardziej cenionych popularyzatorów przyrody na świecie, gwiazda BBC i skarb narodowy Wielkiej Brytanii Sir David Attenborough, pojutrze kończy okrągłe 100 lat. Gdy przychodził na świat, telewizja dopiero powstawała. W trakcie całej kariery przeszedł przez erę czarno-białego obrazu, epokę kolorowej telewizji, a także czasy technologii HD i 3D. Zaczynał jako producent i prezenter w BBC, a po pierwszych sukcesach objął w stacji funkcję kierowniczą. Ostatecznie miłość do przyrody okazała się silniejsza. Chcąc uchorować Sir Davida Attenborough, jego niezwykłe dziedzictwo, BBC Earth przygotowało z okazji setnych urodzin przyrodnika specjalną niespodziankę. Będzie można zobaczyć dzisiaj na dużym kinowym ekranie znakomity film Londyn Davida Attenborough. Zapraszamy na ten wyjątkowy seans do kina Muza na godzinę 19. A w zamkowym DKF-ie dzisiaj historia czworga wchodzącego w dorosłość rodzeństwa, które stara się budować niezależne drogi życiowe, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy zmaga się z odrzuceniem przez starszego brata, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Na dodatek nawiedza go tajemnicza zjawa, która nie pozwala mu zasnąć. Uciekając od rodziny, ma problemy z dziewczyną, narkotykami oraz samym sobą. Jego stan niepokoi poszukującą miłości siostrę bliźniaczkę. Najstarsza z rodzeństwa z kolei pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ulgę nie tyle młodszemu rodzeństwu, ale i jej samej. Film Emila Buchwalda Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Zobaczcie i podyskutujcie w zamkowym DKF-ie. Początek seansu w kinie Pałacowe o 19.30.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: MC Kolejosz, Leszek Łukomski. Kontuzja Alego Golizadeha, która wyklucza go z gry do końca sezonu i również z tego, żeby reprezentował barwy Kolejorza w następnej rundzie, to naprawdę wielka tragedia, przede wszystkim dla irańskiego gracza. Szukając jednak jakichś pozytywów tego, co dzieje się w tej chwili w szatni Lecha, odnotujmy to, że Radek Murawski po dłuższej przerwie wraca do gry. Nie jest jednak jeszcze na tyle przygotowany, żeby wychodzić w pierwszym składzie i grać 90 minut. Dlatego ostatnio trener Niels Fredriksen w środku pola stawia na defensywnego pomocnika Timotiego Ume. Tak było również i w ostatnim meczu wyjazdowym w Lublinie. Tak duński szkoleniowiec tłumaczył tę decyzję.
1: Oczywiście, że zawsze najchętniej byśmy zabijali właśnie te fazy przejściowe przeciwnika już w zarodku i Timo wystąpił od pierwszej minuty, oczywiście, żeby wspomóc nas defensywnie w środku pola, żeby wygrywać pojedynki, ale także, żeby mieć na względzie właśnie to zabijanie faz przejściowych przeciwnika. To było jeden z powodów.
0: Nie wiadomo, czy to, że Uma ostatnio ma okazję dobrze pokazać się w meczach, oznacza, że Lech będzie chciał na niego postawić i wykupić go z wypożyczenia. Przypomnijmy, że tego zawodnika Niels Fredriksen nie zabrał na obóz przygotowawczy w przerwie zimowej i kazał mu trenować z rezerwami. Jaki był tego powód? Do końca nie wiadomo, ale z całą pewnością na tyle poważny, żeby Timothy Uma stracił w oczach trenera. Teraz, co prawda, nieco odzyskuje to zaufanie, ale czy na tyle, żeby w przyszłym sezonie występować w barwach Kolejorza jako pełnoprawny zawodnik? Trudno nam wyrokować. Znacznie łatwiej będzie nam przewidzieć to, czy Uma wystąpi w piątkowym meczu przyjaźni na Bułgarskiej, kiedy to Lech podejmować będzie Arkę Gdynia. Ma na to chyba całkiem spore szanse.
2: MC Radio 102,7 FM.

0: Jest 19.
1: Środa, 6 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak. Dobry wieczór. Wielkopolscy strażacy wyruszyli z Konina, by walczyć z ogniem na Lubelszczyźnie. Na miejsce jedzie kilkanaście osób z całego województwa. To strażacy wchodzący w skład międzynarodowego modułu. Działają bez użycia ciężkiego sprzętu.
2: Melduje pluton GFFF, gotowy do wyjazdu do działań.
3: Zadysponowanych zostało 14 strażaków z 11 powiatów, w tym 3 samochody rozpoznawcze ratownicze typu pick-up z kładami, jak również jeden samochód ciężki. Z przyczepą.
4: Ta taktyka działania skupia się na tym, żeby tak zgasić pożar, czy tak przygotować teren na front nadchodzącego pożaru, by bez użycia wody, bez użycia samochodu dostać się w trudno dostępny teren, na przykład teren górzysty.
2: Dobrze, panowie, wsiadamy do samochodu.
1: Mówili wielkopolski komendant wojewódzki PSP Jacek Strużyński oraz rzecznik Martin Halasz. Gdy strażacy dojadą na miejsce, zostaną im przydzielone zadania przez dowódcę akcji. Według raportów ogień objął już około 250 hektarów lasu. Sytuację pogarsza silny wiatr. Wypadek na poznańskich Naramowicach. Późnym popołudniem tramwaj potrącił kobietę na rowerze. Do zdarzenia doszło na wysokości przejazdu między Jasną Rolą i Łużycką. Według informacji policji 25-latka na rowerze przejeżdżała przez przejazd na czerwonym świetle. Poszkodowaną kobietę z uszkodzoną miednicą przewieziono do szpitala. Policjanci działali prawidłowo, tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury po poniedziałkowej śmierci 40-latka w Poznaniu. Mężczyzna zmarł po interwencji policji. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak zaznacza, że postępowanie jest na wczesnym etapie.
5: Nie mamy w tej chwili żadnych przesłanek, aby twierdzić, że doszło do pogwałcenia procedur związanych z obsługą takiego zdarzenia, że te działania podjęte przez policjantów były nieprawidłowe czy w sposób wadliwy, niezgodny z przepisami przeprowadzone.
1: Prokuratura czeka jeszcze na wyniki wewnętrznego postępowania przeprowadzonego przez policję. Śledczy przesłuchali funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w interwencji, a nagrania z kamer nasobnych, które mieli na sobie, przejrzał biegły. Według niego obraz sekcyjny w połączeniu z tymi zapisami potwierdza wstępnie ustalony przebieg tego zdarzenia, dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Wcześniej rzecznik wielkopolskiej policji informował, że 40-latek przeszkadzał w innej interwencji, a kiedy nie reagował na prośby funkcjonariuszy, użyto wobec niego gazu. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Na razie pogodnie, później chmury, które zasłonią słońce.
6: Może padać kilkanaście stopni ciepła.
7: MC Radio. Miejska fala informacji. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Autopromocja.
1: Kryminalne historie Poznania. W czwartek o 10.15. Jerzy Piasny i Adam Biernacki cofną się do lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Zajmą się sprawami, które uznane są za zamknięte. Ale zawsze można je otworzyć i znaleźć nowe dowody. Jeśli starsi mówią, że kiedyś tego nie było, nie wierzcie. Słuchajcie na naszej antenie.

0: Jest 20.
1: Środa, 6 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak, zapraszam. Senat ustanowił 2027 rokiem Magdaleny Abakanowicz. W przyjętej dziś uchwale podkreślono, że artystka była pionierką nowoczesnej rzeźby oraz twórczynią oryginalnego, rozpoznawalnego na całym świecie języka artystycznego. Abakanowicz przez lata była związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, najpierw jako wykładowca, a potem profesor tej uczelni. Na poznańskiej Cytadeli stoi rzeźba i autorstwa Nierozpoznani, która powstała z okazji 750-lecia lokacji Poznania. Na rzeźbę składa się 112 wysokich, odlanych z żeliwa figur przypominających ludzkie ciało. Przyjęta przez Senat uchwała głosi, że Magdalena Abakanowicz była artystką o niezwykłej wyobraźni i odwadze twórczej, której dzieła zrewolucjonizowały postrzeganie tkaniny artystycznej oraz rzeźby. Jej unikatowe formy przestrzenne, znane jako abakanarz, przyniosły jej międzynarodowe uznanie i na trwałe wpisały się w historię sztuki XX i XXI wieku. Była pionierką nowoczesnej rzeźby oraz twórczynią oryginalnego, rozpoznawalnego na całym świecie języka artystycznego oceniono. Jak napisano, monumentalne kompozycje Magdaleny Abakanowicz stanowią poruszającą refleksję nad kondycją człowieka, jego tożsamością, samotnością oraz relacjami z ludźmi. Jej twórczość cechowały niezależność oraz nieustanna odwaga w poszukiwaniu nowych środków wyrazu artystycznego, dodano. Przypomniano, że dzieła artystki prezentowane były w najważniejszych muzeach i galeriach świata, a także w przestrzeni publicznej wielu krajów, przyczyniając się do promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Obserwacje nowego gatunku ptaka w Wielkopolskim Parku Narodowym pochwalili się nam parkowi ornitolodzy. Po raz pierwszy stwierdzili oni pojawienie się muchołówki białoszyjej. To dla nas dobry znak, komentuje parkowy leśniczy Kamil Karaśkiewicz.
2: Pojawienie się tego gatunku u nas jest też potwierdzeniem, że zabiegi ochrony zachowawczej, przebudowy drzewostanu, które od lat Wielkopolski Park Narodowy wykonuje, idą w dobrym kierunku. Nasz park, mówiąc kolokwialnie, dziczeje i to też tej muchołówce na pewno sprzyja.
1: Muchołówka białoszyja uchodzi za ptaka charakterystycznego dla Puszczy Białowieskiej. Osobnik, który pojawił się w WPN, to drugoroczny samiec, który znalazł się już w dziuple w starym drzewie olchy i intensywnie szuka partnera. Na razie widywany bywa z przedstawicielką innego gatunku, muchołówki żałobnej. A na koniec odwołane loty z Ławicy do Kopenhagi. Skandynawska linia SAS tłumaczy to drastycznymi podwyżkami cen paliwa lotniczego. W maju nie odbędzie się 7 takich rejsów. W podobnej sytuacji są także inne polskie miasta, Gdańsk, Wrocław i Kraków. Łącznie linia odwołuje 1200 lotów. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
3: Wieczór w Poznaniu pogodny. Kilkanaście stopni ciepła. Proszę Państwa, proszę o uwagę. Jutro będzie zimno i to zdecydowanie zimniej niż dzisiaj.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.
5: To jest powtórka programu
6: International Poznań.

0: 21.
1: Wiadomość MC Radia, Marek Polak, zapraszam. Sąsiedzi i najbliżsi nie wierzyli w samobójstwo nastolatki. 13-letnia Wiktoria spod Lwówka koło Nowego Tomyśla została zamordowana. Początkowo śledczy przyjęli, że było to samobójstwo.
2: Do śmierci nastolatki doszło w marcu zeszłego roku. Okoliczni mieszkańcy od początku nie wierzyli we wstępnie przyjętą wersję.
3: Wyciągnięcie jej przez kogoś narzucało jakieś podejrzenia.
2: Najnowsze ustalenia są takie, że doszło do zabójstwa, a samobójstwo zostało upozorowane. W sprawie został zatrzymany 14-latek. Według prokuratury po kilku miesiącach badania śledczy nabrali podejrzeń. Stąd zwrot w tej kwestii. Dla znających 13-letnią Wiktorię sprawa od początku była nieoczywista.
4: Każdy się zdziwił, bo jeszcze w ten dzień uśmiechnięta szła tam akurat na górkę, każdemu powiedziała dzień dobry.
2: Zatrzymany nastolatek obecnie ma już 15 lat i dlatego sprawą zajmuje się sąd dla nieletnich w Nowym Tomyślu. Chłopak jest w tej chwili w schronisku dla nieletnich.
1: Jaki mural z Chrobrym pojawi się na kamienicy w centrum Gniezna? O tym decydują mieszkańcy w rozpoczętym głosowaniu. Ma być pamiątką po ubiegłorocznych obchodach 1000-lecia koronacji pierwszego króla w Gnieźnie. Do końca kwietnia można było przesyłać zgłoszenia. Teraz 3 najlepsze projekty wybrane przez Miejską Komisję poddano pod publiczne głosowanie, mówi rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego Monika Fifer.
5: Na wszystkich wiodącą postacią jest Bolesław Chrobry. Na jednym przedstawieniu jest on bardziej taki, powiedziałabym, kreskówkowy. Na innym w takich kolorach bordowo-szarych z takimi paskami. Na tym trzecim chyba najbardziej klasycznie. Tak więc wszystko zależy od tego, jaki gust, który z tych Bolesławów Chrobrych przypadnie Państwu do serca.
6: Jest jakiś w dresie?
5: Nie ma w dresie żadnego.
1: Chrobry w dresie widnieje już na jednym z gnieźnieńskich wieżowców i budzi duże kontrowersje. Na mural z Chrobrym w centrum miasta można głosować do 10 maja przez formularz dostępny online. A z zagranicy? Kilkaset osób protestowało przed rosyjskim pawilonem w Biennale w Wenecji. Sprzeciwiają się powrotowi rosyjskich artystów i przedstawicieli Kremla na jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. W akcję zorganizowaną przez europosła Bartłomieja Sienkiewicza włączyli się artyści z kilku krajów Europy Środkowej, a także Ukrainy.
7: Protestujący przypominali, że Rosja wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia, aby szerzyć swoją propagandę, a pozwolenie nawet na chwilowe otwarcie rosyjskiego pawilonu na Biennale jest skandalem.
8: Chodzi nam przede wszystkim chyba o to, żeby zakłócić to otwarcie, żeby zakłócić tą słodką atmosferę, picie wina, czy jak słyszałam, też wódki w rosyjskim pawilonie.
9: Ja chcę zwrócić uwagę, że między rosyjskimi czołgami, rosyjskimi rakietami, dyplomacją a sztuką nie ma żadnej różnicy, ponieważ to są wszystko instrumenty państwa rosyjskiego.
7: Europoseł Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział walkę o odebranie unijnej dotacji na Biennale. Co roku wydarzenie jest wspierane kwotą 2 milionów euro przez Unię Europejską. Grupę protestujących od pawilonu odgradzał kordon włoskiej policji. Manifestujący osobom wchodzącym na rosyjską wystawę przypominali, że tylko wczoraj w wyniku rosyjskich bombardowań w ukraińskich miastach zginęło 20 osób.
1: A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Chmur przybywa. Może padać lekki deszczyk. Jutro będzie chłodniej niż dzisiaj.
10: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: 22.
1: Wiadomość MC Radia, Marek Polak, zapraszam. Może posiedzieć dłużej niż dotąd żyje. 19-latek był pod strachem opalenicy, ale jest już w areszcie i czeka na proces. Odpowie za 17 poważnych przestępstw. Został zatrzymany po rozboju na małoletnim, któremu przemocą zabrał telefon. To rozkręciło lawinę zarzutów. Wśród nich znalazły się m.in. kradzież zuchwała, uszkodzenie ciała osoby małoletniej w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego, a także wielokrotne udzielanie narkotyków odpłatne i nieodpłatne osobom nieletnim. Prokuratura zarzuciła mu także 10 oszustw internetowych związanych z kredytami ratalnymi. Mężczyzna miał podawać fałszywe dane albo wprowadzać w błąd instytucje finansowe, by zdobyć pieniądze. Do tego doszły kradzieże sklepowe, często robione bez żadnego skrępowania, z agresywnym i wulgarnym zachowaniem. Za wszystkie te czyny 19-latkowi grozi nawet 20 lat więzienia. 50 młodych naukowców z 16 krajów uczestniczy w Kórniku w konferencji poświęconej ekologii lasu. Organizatorem jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Jak mówi dyrektor Instytutu, profesor Andrzej Jagodziński, choć uczestnicy konferencji zajmują się różnorodnymi dziedzinami i badań lasu, to ich referaty zawierają pewne wspólne słowa kluczowe.
2: Są osoby, które skupiają się na badaniach na poziomie genetycznym, inne na poziomie na przykład gatunkowym. Wszędzie natomiast występują takie łączące słowa kluczowe. Ekologia, las, ochrona różnorodności biologicznej, zagrożenia wynikające z działalności człowieka, skutki tychże zagrożeń, no i oczywiście troska o stan lasów w przyszłości.
1: By znaleźć się w gronie zaproszonych, trzeba było wykazać się dorobkiem naukowym. Osoby aplikujące wysyłają opracowania swoich badań, a te były oceniane przez grono ekspertów i na tej podstawie zaproszono gości do Kórnika. Spotkanie wpisuje się w cykl obchodów jubileuszowych zakładów kórnickich, Instytutu Dendrologii, Szkółek Kórnickich i Biblioteki Kórnickiej. Angielski był śmiesznie łatwy, mówili maturzyści z 25. ELO w Poznaniu. Za nimi trzeci egzamin, zmierzyli się z językiem obcym, nowożytnym, w zdecydowanej większości był to angielski. Poziom jest zdecydowanie za niski, mówili maturzyści.
3: Freestyle, od początku my widzieliśmy, jaki mamy plan na to, 100%.
4: Ja się spodziewałam, że będzie łatwo.
5: I było łatwo.
4: Tak.
6: I tak na podstawowej maturze jest po prostu trochę za niski poziom.
1: Od lat to angielski cieszy się największą popularnością wśród maturzystów. Taki wybór jest naturalny, mówią.
7: W dobie internetu i tego, jak bardzo rozwija się nasz świat, to ten angielski jest najczęściej spotykany w sumie i najłatwiej się go przyswaja przez to, że tak naprawdę od dziecka już mamy z nim jakąś styczność.
1: W najbliższych dniach maturzyści zmierzą się z egzaminami rozszerzonymi. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
8: Chmur przybywa. Może padać lekki deszczyk. Jutro będzie chłodniej niż dzisiaj.
9: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: No i jest 23.
1: Wiadomość Siemcji Radia, Marek Polak, zapraszam. Przeprowadzona sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu 40-latka, który w poniedziałek po interwencji policji zmarł w Poznaniu. Na ciele mężczyzny nie odnotowano obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak poinformował o zleceniu dodatkowych badań histopatologicznych oraz toksykologicznych. Wcześniej biegły sądowy jako przypuszczalną przyczynę śmierci wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Poniedziałkową interwencję policji bada wewnętrzne biuro kontroli. Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego, młodszy inspektor Andrzej Szary, jest przekonany, że funkcjonariusze nie popełnili błędu.
2: Z informacji, jakie posiadam, wynika z tego, że policjanci postępowali zgodnie z prawem. Ja tam nie dopatruję się zastrzeżeń co do ich zachowania. Rozmawiałem też z komendantem miejskim policji. Według ich wiedzy na chwilę obecną przeprowadzone czynności kontrolne nie potwierdzają błędów popełnionych ze strony policjantów.
1: W poniedziałkowy wieczór policjanci zostali wezwani do innego mężczyzny, który miał się samookaleczyć butelką. Według funkcjonariuszy 40-latek przeszkadzał w interwencji. Jeden z policjantów użył wobec niego gazu pieprzowego. Później mężczyzna zaczął tracić przytomność i mimo reanimacji zmarł. Poważny remont. Po marcowym pożarze czeka budynek Urzędu Miasta i Gminy Witkowie koło Gniezna. Ogień pojawił się tam na piętrze w pomieszczeniu podstacji pogotowia ratunkowego nad biurami. Obecnie trwają przygotowania do prac budowlanych, mówi burmistrz Witkowa Krzysztof Szoszorek.
3: Zabezpieczyliśmy dach przed deszczami, robimy dokumentację projektową. Musimy wymienić całe pokrycie dachowe, całą wieźbę dachową plus strop, który oddziela poddasze i pierwsze piętro. Wstępny kosztorys mamy na około 1 000 000 zł. Urząd funkcjonuje tak, jak funkcjonował przed pożarem. Mamy wyłączone 2 pomieszczenia.
1: Według wstępnych ocen strażaków ogień rozprzestrzenił się na wieźbę dachową urzędu od klimatyzatora w pomieszczeniach podstacji pogotowia ratunkowego. Będą darmowe szkolenia dla poznaniaków na targach Protega. Weźmie w nich udział nawet 120 osób. Wydarzenie poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej odbędzie się w dniach 20 i 21 maja na międzynarodowych targach poznańskich. W przyszłym tygodniu Urząd Miasta poda szczegóły i ogłosi nabór dla mieszkańców. Pieniądze na ten cel przekazała Wojewoda Wielkopolska. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
4: Nad Poznaniem sporo chmur. Zimna noc. Proszę się przygotować na chłodny poranek.
5: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

wciąż masz rację, a ja ciągle kłamię. O stary orzech, opieram się w ogrodzie.

0: Prognoza pogody dla Wielkopolski. Czwartek w naszym regionie będzie pochmurny. Temperatura minimalna nad ranem od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany. Wschód słońca 5:10, zachód 20:27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 16 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 32 minuty. Jest czwartek, 7 maja.
1: Tu Radio Poznań.